0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie zobaczyła żadnego wścibskiego sąsiada w oknie. Przeciwnie, szyby na wyższych piętrach były błękitne od blasku telewizorów, a przecież pora ataku była mniej więcej podobna. Wtedy na dodatek wcześniej zapadał zmrok, a wszyscy mieszkańcy osiedla zaaferowani byli świętami i nikt nie wyglądał przez okna. Od tego miejsca do mieszkania drugiej ofiary, Ewy Janaszkiewicz, było tylko kilka minut szybkim marszem. Budynek stał u szczytu ulic, w niedalekiej odległości od pozostałych kamienic, a oddzielał go nieduży parking dla aut obrośnięty starodrzewem. Wejście zasłaniał od ulicy rząd kontenerów na śmieci. Kiedy Lena była tutaj na oględzinach, naprzeciwko stał ogromny pustostan, który dodatkowo odgradzał to miejsce przed wzrokiem postronnych. Teraz budynek zrównano z ziemią i suterena, w której żyła Ewa, widoczna była z ulicy. Policjantka wpatrywała się w odsłonięte okna i mogła mieć pewność, że ktoś się tam kręci. Żeby widzieć dokładniej, musiałaby kucnąć i zerkać specjalnie, ale wtedy zwróciłaby czyjąś uwagę. Namyślała się chwilę i mimo wszystko to zrobiła. Ku jej zdziwieniu Ewa Janaszkiewicz nadal tu mieszkała. Poruszała się ze swobodą po lokalu, a wszystko było tak jak kiedyś. Rzędy ubrań na otwartych wieszakach, kartony pod ścianami i plastikowe pojemniki na szpargały. Mieszkanko było malutkie, więc lokatorka nie miała zbyt wielu mebli. W kuchni Lena zauważyła jednak nowe fronty szafek i wydzieloną łazienkę, której wcześniej tutaj nie było. Lena wstała, otrzepała spodnie. Czuła, że jeśli dłużej będzie podglądała, przekroczy delikatną granicę intymności. Była zdecydowana jeszcze raz pomówić z Ewą, więc tym bardziej nie chciała jej przestraszyć. Wciąż nie mieściło jej się w głowie, że Ewa się nie wyprowadziła. Jak ta kobieta radzi sobie z traumą, skoro każdego dnia kręci się po pomieszczeniu, w którym omal nie zginęła? Wprawdzie dziś przez wyburzenie budynku naprzeciwko nie jest to tak idealne miejsce do ataku jak wcześniej, ale jednak Lena by się wyniosła. Była o tym przekonana. Domofon na klatce schodowej jak przed laty nie działał, a wnętrze nadal było spleśniałe i zmurszałe. Od piwnicy śmierdziało stęchlizną. Ta klatka prosiła się o remont już kilka lat temu, a teraz wyglądała tylko gorzej. Lena rzadko widywała w Warszawie budynki lokatorskie w tak złym stanie. Dom był murowany, ale stropy wykonano z drewna, więc przy każdym kroku posadzka trzeszczała i wszystko było słychać. Już podczas pierwszych przesłuchań Lena nie rozumiała, dlaczego żaden z sąsiadów nie zaalarmował policji ze względu na wzmagający się hałas. Nagle usłyszała przeklinanie, a potem coś spadło i rozbiło się z brzękiem. Męski głos wywarczał groźbę do kobiety. Ona pisnęła, a potem zaczęła mu wygrażać równie wulgarnie, aż nagle się zaśmiała. Lena miała już odpowiedź. Blok był niedaleko Półtuskiej, ale sąsiedzi już inni. Przyzwyczajeni do awantur i niechętnie współpracujący z policją. Weszła na piętro, jednak zaraz się cofnęła, bo przecież Ewa żyła w suterenie. Nabrała powietrza w płuca i zanurzyła się w woni pleśni, a po plecach przebiegł jej dreszcz.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Czasem wydaje mi się, że mój ból się wyczerpał i wyciszył, ale on zaraz powraca, silny i natarczywy. Chcę ci powiedzieć, że nie kocham już ani słońca, ani kwiatów. Ich widok sprawia, że cierpię. Czuję się lepiej, gdy jest brzydka pogoda, taka jak w dniu twojej śmierci. I jeżeli całkiem nie znienawidziłam pięknej pogody, to tylko dlatego, że jest ona potrzebna moim dzieciom. Znoszę jakoś życie. Ból zmniejsza świat. A światem Marii w 1906 roku jest laboratorium. Ono daje mi złudzenie, że trzymam się kawałka twojego życia i świadectwa twojego istnienia, pisze do Piotra w dzienniku żałobnym. W pracy jest tuż przed 8. Wita się ze współpracownikami, z dziećmi z laboratorium, tak o nich mówi. I chyba tu z nimi, poza domem, pierwszy raz od śmierci Piotra głośno się śmieje. Od razu się za to karci. To nie czas na wesołość. Przez uchylone drzwi gabinetu widać, jak przechadza się tam i z powrotem. Po chwili siada, tak jak najbardziej lubi, na podłodze. Od kilku tygodni porządkuje notatki męża. Słychać szelest papierów. Coś podkreśla. Robi uwagi na marginesach. Podlicza, mrucząc pod nosem po polsku. Książka Piotra, którą przygotowuje do druku, ukaże się w 1908 roku. 600 stron. Maria pisze wstęp i zaznacza, żeby nikt o jej pracy nad tą książką nie wspominał. To dzieło Piotra i tylko jego. Chce, żeby o nim pamiętano. 15 lat później w swojej La Radiologie et la Guerre nadal nazywa siebie Madame Pierre Curie. Z dziennika żałobnego, czerwiec 1906 roku. Płaczę znacznie mniej i mój smutek nie jest już tak silny. Ale przecież nie zapominam. Wszystko wokół mnie jest ponure. Codzienne troski nie pozwalają mi nawet pomyśleć w spokoju o moim Piotrze. A przecież usiłowałam otoczyć się wielką ciszą, sprawić, by świat o mnie zapomniał.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te z piekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już dziś po 10.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja Zapryciu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, no i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i w światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał naszej wakacyjnej akcji zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, który zagrał w wielu filmach i serialach. Oto tylko kilka z nich. Ogniem i Mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Pierścień i Róża.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już dziś po 10 w RMF Classic.
0: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Nasz znajomy Brytyjczyk John Lann i muzyka z Downton Abbey. 26 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Psa. Słuchajcie, podobnie jak Dzień Kota czy Dzień Dzikiej Przyrody, do kalendarza wprowadziła ten dzień amerykanka behawiorystka Colleen Page. To ona pogłębiła naszą wiedzę o tym, jak pozytywnie na psychikę człowieka może wpływać relacja z psem. Czworonożnych naszych przyjaciół głaszczemy dzisiaj szczególnie czule, za to także, że naszego radia słuchają, a wiem to, bo piszą do nas w tej sprawie czasem opiekunowie psów melomanów, więc i czworonożnych słuchaczy do słuchania zapraszam. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Wakacyjne śniadanie mistrzów, za chwilę o 7:00 zaczniemy. Na razie The Stranglers nam zaśpiewają.

0: Świetny saksofonista i kompozytor Klaus Doldinger i temat z filmu Okręt. Tak właśnie płyniemy porankowo na falach radiowych RMF Classic. Za 3 minuty siódma i za 3 minuty pierwsze u nas dzisiaj z prognozą pogody. Fakty. Zapraszam, RMF Classic.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
0: Mamy 26 dzień sierpnia, 7 na zegarach RMF Classic. Dariusz Stańczuk, dzień dobry.
10: Dzień
0: wakacyjne
10: dobry.
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów poprowadzę, ale nie sam, bo z Grzegorzem Jasińskim. Dzień
10: to
0: dobry,
10: prawda.
0: Grzesiu.
10: Tak.
0: Który będzie przedstawiał nam dzisiaj fakty. A zatem pierwsze dzisiaj fakty, bo 7 w RMF Classic.
11: Na fakty zaczynamy od godziny ciszy, którą mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary sobotniego wypadku przy ulicy Solnej. Swoją obecnością na miejscu tragedii chcieli także nagłośnić problem bezpieczeństwa na krakowskich ulicach. W sobotę na Solnej zginęło małżeństwo potrącone przez samochód, który wypadł z drogi. 8-miesięczne dziecko pary nadal przebywa w szpitalu.
12: Jesteśmy tutaj po to, żeby przypomnieć ludziom, którzy podejmują decyzję, że tutaj, tak jak jest na transparentach napisane, chodzi o życie. I czasem dobra wola kilku osób jest w stanie po prostu to życie uratować.
13: Chciałam wyrazić jakiś tutaj smutek i żal.
14: I dzieci mam w takim wieku i wnuki, więc...
13: Łączyć się z tymi ludźmi, a jednocześnie wyrazić protest przeciwko temu, co się dzieje tutaj w tej okolicy.
15: Co weekend tak naprawdę można stanąć gdzieś właśnie Mistrzyjowice czy Żeny, posłuchaj, co się na Bora Komorowskiego dzieje. Na stację benzynową przyjeżdżają samochodami i potem się ścigają.
11: Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że na ulicy Solnej, gdzie doszło do wypadku, zostaną zainstalowane progi zwalniające.
16: Poranne fakty RMF Classic.
11: Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub mobilizacją, tak twierdzi dziennik Wall Street Journal. Radcliffe miał spędzić w Rosji

0: Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim Mykhajło Fiodorow udzielił wywiadu agencji Reutera. Uważam, że znajdujemy się obecnie w punkcie zwrotnym, który zdecyduje o naszym dalszym kursie, jednak wygląda na to, że stopniowo, powoli przegrywamy. A przecież mamy wszelkie szanse, by pokonać Rosję, pokonać, czyli wygrać wojnę. Temat Ukrainy powróci w porannej rozmowie w RMF FM. 7:40 gościem Piotra Salaka będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Na koniec faktów smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła wczoraj Dolly Parton, uznawana za jedną z największych artystek muzyki country w historii.
1: Pozostawiła po sobie niezwykłe muzyczne dziedzictwo. Jej Jolene. Czy I Will Always Love You znały i pokochały miliony ludzi na całym świecie? Była nie tylko wybitną wokalistką i autorką piosenek, ale również aktorką, filantropką i kobietą o ogromnym sercu. Please don't cry. Pozostawiła też park rozrywki w Dollywood w stanie Tennessee, gdzie w sezonie miliony ludzi bawią się, ale i poznają jej historię. Prezydent USA Donald Trump zarządził w całych USA opuszczenie flag do połowy masztów na tydzień. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i już nigdy nie będzie, oświadczył Trump. Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha, dodał. Gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville.
0: Relacjonował nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: W Polsce dość pogodna sierpniowa środa się zapowiada, tylko na północnym wschodzie i południu okresami pokropi deszcz. Maksymalnie 19 stopni na północnym wschodzie, koło 22 w centrum. Najcieplej do 24 na południowym zachodzie, chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich, tam koło 18 stopni. Wiatr przeważnie słaby bądź umiarkowany, na wybrzeżu chwilami powieje mocniej. W tym momencie 4,5 minuty po godzinie 7.
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wszystko o świecie w lecie.
2: Tak, w tym programie sporo o świecie mówimy. Są porady dla kierowców, wieści ze świata ekonomii, sport na lato, przegląd prasy, a wszystko przy naszej najpiękniejszej muzyce filmowej i nie tylko muzyce, do której rękę przyłożyła ona. Od wczorajszego wieczoru mówimy o niej w czasie przeszłym niestety. Wydała 49 albumów, napisała ponad 3000 piosenek. Coat of Many Colors, I Will Always Love You na przykład. To jej kompozycje sprzedała ponad 100 milionów płyt, 11 nagród Grammy. Zdobyła królowa country. Dolly Parton odeszła, ale zostaje w pamięci jako przebojowa artystka, ale też filantropka, twórczyni parku rozrywki Dollywood w rodzinnym Tennessee. No i te przebojowe songi, jak choćby ta właśnie piosenka Jolene. Oh, Dolly.

0: Mark Mancina i jego najpiękniejsza muzyka filmowa Wajana Skarb Oceanu. Temat z tej produkcji za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. A teraz nasz redakcyjny historyk, kolega Maciej.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o ruinach, duchu i o znaczeniu nawet skromnego piękna. Bernard Newman to Anglik, który w latach 30. XX wieku zwiedził całą Polskę na rowerze. Czytaliśmy jego wspomnienia wiele razy. Podziwiał też Warszawę. Mało kto wie, że w 1945 roku wrócił do Polski. Jeszcze komuniści w niej nie wzięli wszystkiego w garść. Jeździł gdzie chciał i powstał z tego solidny reportaż. Opisywał także Warszawę. Nikt, kto nie widział tego na własne oczy, nie zrozumie życia w mieście, gdzie wszystko zostało zniszczone. Bombardowania w Wielkiej Brytanii już były ciężkie do zniesienia, lecz oznaczały przecież zburzenie domów stojących przy paru ulicach, a ich mieszkańcy stłoczyli się u sąsiadów. W Warszawie nikt nie miał takich sąsiadów, ponieważ każdy dom był ruiną. A jednak, mimo ciosów, jakich nie zaznał żaden inny cywilizowany obszar, Warszawa nie była martwym miastem. Wręcz przeciwnie, kipiała życiem. Jej cegły i kamienie wysadzono w powietrze, ale duch warszawiaków był niepokonany. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Warszawę po wojnie, poczułem, jakbym dostał w twarz. Zniszczenia były tak brutalne i tak powszechne. Potem jednak oderwałem wzrok od potrzaskanych ścian i spojrzałem na uśmiechnięte twarze. Nie było w nich śladu rozpaczy. Zamiast niej wyraźna determinacja, by rozpocząć wszystko od nowa. I zwrócił uwagę na coś, co mógł dostrzec chyba tylko cudzoziemiec. Na każdym rogu, pod osłoną ponurych ruin, które kiedyś były domem, stał na chodniku stragan z kwiatami. Jaskrawe kolory jesiennych kwiatów odcinały się żywo na tle szarych zwałów gruzu. To było tak typowe dla Polaków. Stragany z kwiatami w środku ruin, gdzie zwyczajnie praktyczny człowiek nalegałby, żeby przeznaczyć każdego pensa na sprawy materialne, skupiając na nich wszelkie wysiłki. Jakaś kobieta przystanęła, jej buty składały się z pasków płótna przytrzymywanych tasiemkami. Suknię miała wytartą i połataną. Przeliczyła swój bezcenny zapas złotówek. Może miała kupić chleb, lecz zamiast tego kupiła kwiaty. To, co ciało straciło na pożywieniu, duch zyskał na animuszu. Uśmiechnęła się odchodząc, przyciskała usta do kwiatów niczym do skroni dziecka. Newman sumował: im brzydsze okoliczności, tym ważniejsza jest rola piękna.

0: 7.20 w RMF Classic Papa Haydn i finał jego trąbkowego koncertu Estur. Za chwilę Kill Bill w naszym porannym wakacyjnym kinie, ale najpierw jeszcze coś dla zmotoryzowanych turystów.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Komu się marzy wakacyjna jazda? Nie tylko lekka, łatwa i przyjemna. Nie tylko do miejsc, gdzie drogi proste jak strzała. Niechaj posłucha. Sprawdziłem ranking najbardziej krętych dróg w Polsce i tą najbardziej krętą polską drogą jest droga na trasie łączącej wsie Wujskie i Tyrawa Wołoska w województwie podkarpackim. W górach Słonnych, zwanych też Sanockimi, wije się, i to jak, droga krajowa numer 28. Trzeba tam na odcinku 7 km pokonać aż 18 zakrętów. I nie są to byle jakie zakręty. To 18 tak zwanych agrafek, czyli zakrętów zawijających się pod kątem blisko 180 stopni. Dodatkowym smaczkiem na tej trasie jest też różnica wysokości, niebagatelna, między najniżej położonym punktem tej trasy, a jej najwyższym punktem jest aż 200 metrów różnicy. To więcej niż 65-piętrowy budynek. Nie dość, że agrafki uskuteczniamy, to jeszcze roller coaster. Weźcie to koniecznie pod uwagę. W razie czego całkiem niedaleko biegnie też serpentynowa i też leżąca u podnóża Karpat droga numer 94, o wiele bezpieczniejsza. To tam, tak na marginesie, urządzane są słynne wyścigi w ramach górskich mistrzostw samochodowych.

0: Jak on kocha brzmienie gitary. Gitar, bo przecież ma ich mnóstwo w kolekcji. Gustavo Santaolalla i jego muzyka z The Last of Us. 26 minut po 7. Za chwilę nasza prognoza pogody wakacyjna.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.

0: RMF Classic, wakacyjne śniadanie mistrzów, 7:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: W Polsce w sumie ładna sierpniowa środa, tylko na północnym wschodzie i południu może pokropić. 19 maksymalnie na północnym wschodzie, 22 w centrum, najcieplej do 24 stopni na południowym zachodzie, nieco chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich. Tam co najwyżej 17-18 stopni Celsjusza. 7:30 i 58 sekund dokładnie na wszystkich naszych czasomierzach. Filary Ziemi, muzyka z ekranizacji słynnej powieści Kena Folletta. Temat Trevora Morrisa za moment. Teraz Olivia Dean nam zaśpiewa. To song z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: ekranizacja słynnej powieści Filary Ziemi, filmowy temat Trevora Morrisa. 7:39 teraz.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Jaka jest według ciebie najbardziej potrzebna zmiana w PIT? W odpowiedzi na to pytanie 41% rodaków wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku. Wyniki sondażu jasno wskazują preferowany przez Polki i Polaków kierunek zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Większość chciałaby realizacji obietnicy wyborczej koalicji rządzącej sprzed 3 lat, a była to, przypomnijmy, deklaracja podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Poparcie dla progu podatkowego dla dochodów powyżej 150 tysięcy w postaci 32 proponowanych procent wyraziło raptem 10% badanych. Podniesienia kwoty wolnej chce 57% sympatyków opozycji i jedynie 36% sympatyków obozu rządzącego. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zmiany klimatu, susze, postępujące ocieplenie, to wszystko może nawet potroić ceny pszenicy. Przy globalnym ociepleniu wynoszącym 2 stopnie pszenica może kosztować $273 za tonę. Przy ociepleniu o 3 stopnie, a to też możliwe, byłoby to $364, czyli 3 razy więcej niż wynosiła światowa cena pszenicy w 2010 roku. To będzie mieć znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, globalnego, lokalnego, bo pszenica to jedno z podstawowych zbóż i stanowi ważny składnik diety miliardów ludzi. Jak tak dalej pójdzie, nasz chleb powszedni, to może być niebawem naprawdę spory, codzienny wydatek.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Marek Antoni Charpentier i Marka Antoniego preludium z kompozycji pod tytułem Te Deum. Za chwilę Phila Collinsa In The Air Tonight, song z filmu Cats Vegas. Może pamiętać, jak Mike Tyson nuci przy fortepianie tę piosenkę, a potem nokautuje jednego gościa. To za chwilę na naszej playliście. Słuchacie wakacyjnego śniadania mistrzów RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam.
1: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Gabriel Jared i jego muzyka z filmu Wzgórze Nadziei. Wakacyjne śniadanie mistrzów, RMF Classic. Kto apetyt ma na konkurs o tej porze? Bardzo proszę.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Tego lata w porankach pytamy was o dźwiękowe skojarzenia z latem, z wakacjami. W tym tygodniu pytamy o wasze skojarzenia związane z... O, właśnie, z cykadami, tak, to cykady wydają takie charakterystyczne dźwięki i towarzyszą nam wakacyjnie w krajach południa Europy na przykład. Czy koją nasz zmysł słuchu, czy pomagają się relaksować? To jest dyskusyjne. Piszcie, jakie macie z cykadami urlopowe skojarzenia, spisujcie wasze wspomnienia albo wrażenia z bieżącego teraz urlopu z cykadami w tle. Ciekaw jestem tych waszych tekstów, czekam na nie pod adresem redakcja@rmfclassic.pl albo do mnie wprost piszcie dariusz.stanczuk@rmfclassic.pl. Zapraszam autorki, autorów najciekawszych tekstów. Nagradzamy tutaj oczywiście wakacyjnymi naszymi gadżetami. Po 10:00, tuż po 10:00 finał tej zabawy. Brzmienie lata pod tym hasłem ślijcie cykadowe opowieści. Scott Joplin tymczasem i Maple Leaf.

0: Holiday i z tego filmu temat Hansa Zimmera. Za minutę już ósma, za minutę nasze najświeższe fakty.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
0: I punktualnie ósma, Grzegorz Jasiński i najświeższe w RMF Classic fakty.
6: Fakty zaczynamy od emerytur. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, projekt ustawy z propozycjami zmian trafi do Sejmu już we wrześniu. A czego dokładnie ma dotyczyć?
7: Chodzi dokładnie o emerytury stażowe, które w praktyce oznaczają przejście na emeryturę po przepracowaniu konkretnej liczby lat, a nie wyłącznie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. Co prawda Lewica już jeden projekt w tej sprawie złożyła, on utknął w komisji, ale jak się dowiedziałem, posłowie tego ugrupowania zrobią to po raz kolejny, uwzględniając nowe propozycje, a jedną z nich, dosyć istotną, jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W pierwotnym pomyśle kobieta mogłaby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyzna po 40. Jak powiedział mi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik, to iloletni staż dla wszystkich, bez względu na płeć, pojawi się w ustawie, zostanie rozstrzygnięte podczas najbliższego wyjazdowego klubu Lewicy zaplanowanego na 4 września. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu na drugim wrześniowym posiedzeniu.
6: Zapowiada Kacper Wróblewski. Przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, tak twierdzi prokurator generalny. Waldemar Żurek zapewnia, że są nowe dowody, nowi podejrzani i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Nie ujawnia jednak szczegółów.
8: Toczy się postępowanie, które dotyczy przecieków z tego postępowania. I proszę mi wierzyć, żeby śledztwo się udało, musi być prowadzone na tym etapie na zasadzie

0: grupowej wygrały w Stambule ze Słowenkami 3-0.
1: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy, na pewno był potrzebny taki mecz w naszych głowach, powrót do naszej dobrej siatkówki.
0: Podsumowywała najskuteczniejsza w naszej drużynie Magdalena Stysiak. To już ostatni tydzień wakacji dla uczniów, ostatnie dni odpoczynku, a dla nauczycieli czas przygotowań do nowego roku szkolnego.
2: Już praca w szkole się zaczęła na serio, poprawki maturalne, no a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
3: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać.
0: Mówili nam Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola numer 4.
4: Wyższy znak Skandynawii działa na przykład dzisiaj na pogodę w Polsce. Całkiem pogodny to będzie w sumie dzień. Deszcz może pokropić tylko na północnym wschodzie i na południu miejscami. Maksymalnie 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum. Do 24 stopni najcieplej na południowym zachodzie Polski, nieco chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich, tam koło 17-18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie chwilami porywisty na wybrzeżu. Aleś Jakiej z tymczasem na tej filmowej, dźwiękowej ścieżce. Seks w wielkim mieście. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic.

0: Nat Heller i muzyka z filmu Cóż za piękny dzień. No piękny taki będzie, jak go sobie zaprogramujemy w głowie. 8:10 już.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Kosmetykoreksja atakuje. 12-latki, już 13-latki ćwiczą makijaże na rozpoczęcie roku szkolnego. Pod dyktando influencerek z TikToka nakładają tony kremów, lakierów, inwazyjnych odżywek. Po co to wszystko? Takie pytanie w dziale temat tygodnia w polityce dzisiejszej, świeżutkiej jeszcze. I okładkowy temat, też ciekawy, Polska w promocji. Jak nas widzą inni, a jak my siebie? Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Przecież wybuchła na okładce. Z zapałocu kultury wyglądają Robert Lewandowski i Fryderyk Chopin, jakby niepewnie. No właśnie, jak się pokazać? Polska nigdy nie miała tak dobrego wizerunku na świecie, ale gdy sami zabieramy się do autopromocji, wychodzi jakoś koślawo. Jak w słynnej już reklamówce z Lewandowskim i Pałacem Kultury. Inni widzą nas inaczej niż my siebie. Jak się pokazać na zewnątrz? A jesteśmy coraz wnikliwiej oceniani, bo o Polsce dużo dobrych głosów na świecie się pojawia i ludzie chcą to wszystko weryfikować. Jak wyluzować i nie zwariować? Jesteśmy jak chomiki w kołowrotku. Biegamy coraz szybciej. Nadmiar bodźców doprowadza nas do skrajnego wyczerpania. O tym w dziale Style życia w Newsweeku możemy poczytać. O tym, że scrollowanie powoduje, iż robi nam się miazga w głowach. Oglądamy głupoty poniżej swojego poziomu. To nas wpędza w poczucie beznadziei. Przygnębia. Co robić? A no, poczytajcie. Jak wyluzować? Artykuł w Newsweeku. Planszówka stara jak nasza cywilizacja. W Tygodniku Powszechnym czytamy o tym, iż w starożytności już planszówki cieszyły się wielką popularnością we wszystkich kulturach i wszystkich warstwach społecznych. Archeologia pojęła to stosunkowo niedawno, porzucając wizję XIX-wieczną wizję pragmatycznego człowieka, który tylko poważne rzeczy robi. Dorzuciła do tego cyfrowe metody i odkryła, że na starożytnych stanowiskach kamienne bloki pełne regularnych wgłębień, linii geometrycznych siatek to antyczne plansze do gier, często traktowanych całkiem serio jako przepowiednie wyników wojen. Na przykład kości zostały odnalezione. Artykuł o grach, w które gramy od zarania dziejów w Tygodniku Powszechnym.
1: Lato na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Tymczasem wakacyjnie gra nam już Carlos Santana, Samba Patina.

0: Jan Eszkeri i jego muzyka z filmowej produkcji Ród Guinnessów. By tak sparafrazować Gombrowicza, Rubikonu trzydziestaka nie będą już tego lata przekraczać temperatury w Polsce. No i dobrze, bo tegoroczne lato zapisze się w historii Europy jako jedno z najgorętszych w dziejach. Rekordowe wyniki mieliśmy także w Polsce. Słupki rtęci przekraczały 40 kreskę w skali Celsjusza, ale gorący rekord padł na włoskiej Sardynii 48,4 stopnia, aż tyle tam było. Fale upałów i tropikalne noce dotknęły 18 milionów mieszkańców kontynentu. Dogrzało nas bardzo w te wakacje, no i czas od tego odpocząć.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łyk optymizmu z samego rana.
0: A ten łyk optymizmu polega na tym, że wieści są takie, że grzać już tak nas do końca lata nie będzie. Gramy na jazzowo, to jazz według Dmitra Szostakowicza. Już teraz waltz z jego pierwszej jazzowej suity, a potem w naszym kinie wabank.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: już 8:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Tylko na północnym wschodzie i na południu okresami pokropi deszcz. Poza tym sporo słonecznych chwil w Polsce. Maksymalnie 19 na północnym wschodzie kraju, koło 22 stopni w centrum. Najcieplej do 24 na południowym zachodzie, nieco chłodniej nad samym morzem i na podgórskich obszarach, tam do 17-18 stopni. New York, New York, ten hit teraz. Frank Sinatra z Tomem Bennettem tam zaśpiewają.

0: Te głosy nie mogą mylić, Frank Sinatra i Tony Bennett, o mieście, które nigdy nie śpi. My też nie śpimy, 8:34 już.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: Doświadczamy końca epoki jednego euro za espresso we Włoszech. Już nigdzie właściwie za euracza nie posilimy się filiżanką espresso. W Italii bliżej 1,5 euro już taka filiżanka przeważnie kosztuje. U nas z kolei za 1 złotówkę można wejść do muzeum, i to nie jednego. Z oferty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Bilet za złotówkę uprawnia do wstępu na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji, a 18 państwowych instytucji kultury jest na tej liście. To Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i w Warszawie też, i w Poznaniu, i we Wrocławiu Muzeum Narodowe, i w Gdańsku też Muzeum Narodowe, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Muzeum Zamkowe w Malborku też dołączy do tej akcji w październiku, także podczas już szkolnych, jesiennych wycieczek dzieciaki tam złotówkę za wstęp zapłacą. W każdym razie muzeum za 1 złoty polecamy. Polecamy waszej uwadze tę letnią, wakacyjną, zacną akcję. I słuchamy muzyki. Hiszpański, anonimowego twórcy, ale bardzo znany romans, gitarowy romans w RMF Classic.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2+1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Breakfast at Tiffany's, oczywiście śniadanie u Tiffany'ego i klasyk filmowy Henry'ego Manciniego i śniadanie naszych mistrzów z przypomnieniem, jaką to mamy tego lata specjalną akcję.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: To nasza wyjątkowa plenerowa wakacyjna inicjatywa Filmowa Mapa Polski. W ramach tej akcji zgłosiliście mnóstwo polskich zakątków. Wasze miasta, miejscowości, okolice, które grały w filmach i serialach. Niektóre te miejsca odwiedziliśmy z naszym mobilnym studiem, z naszą ekipą. Łódź, Toruń, Pasym, Lublin, ale jeszcze jedno na finał akcji miejsce odwiedzimy, żeby stamtąd opowiedzieć wam, jakie powstały tam produkcje, a to na przykład Janosik, Ogniem i Mieczem, Podróż za jeden uśmiech, czy Królowa Bona. Na Zamku Pieskowa Skała, na zamkowym dziedzińcu tamże już pomału instalujemy nasze radiowe, plenerowe studio. No i tam będziemy razem z wami tworzyć specjalny program na żywo. Zaczniemy po 10:00. Kto może, niechaj przybywa na Zamek Pieskowa Skała. Zapraszamy. Będzie fajnie, będzie program na żywo. Zobaczycie, jak to się robi. Będą konkursy, niespodzianki. Naprawdę warto do nas tam wpaść. Zamek Podniebny już teraz odwiedzimy na naszym kinowym ekranie. Laputa Podniebny Zamek. Muzykę napisał tu Joe Hisaishi.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy środę, 26 dzień sierpnia, 9 punktualnie. Grzegorz Jasiński i w RMF Classic Fakty.
4: Koalicja rządowa na najbliższym posiedzeniu Sejmu po raz kolejny spróbuje odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Wcześniej takie próby, na przykład dotyczące ustawy o kryptowalutach, kończyły się fiaskiem. Na co więc teraz liczą rządzący?
5: Na wsparcie nowo powstałego klubu pod przywództwem Mateusza Morawieckiego, podkreśla Aleksandra Leo z Unii Centrum.
6: Teraz mamy trochę inną sytuację w Sejmie. Pojawił się klub parlamentarny Rozwój Plus i tu pytanie, jak zachowają się członkowie tego klubu?
5: A jak słyszę, będą oni wierni decyzjom prezydenta. Adam Dziedzic z PSL-u podkreśla z kolei, że koalicja nie może grać pod dyktando Karola Nawrockiego.
7: Gdybyśmy przyjęli taką formułę, że za każdym razem będziemy zachowywać się jak potulne baranki, nie byłoby to żadnego sensu. To trzeba w takim razie zlikwidować Sejm, Senat.
5: Według opozycji głosowanie nad wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej jest nieprzypadkowe.
8: Tusk planuje odwrócić uwagę opinii publicznej od tych spraw, którymi Polacy żyją i wprowadzić wątek światopoglądowy. To jest stara metoda Tuska.
5: Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Do odrzucania prezydenckiego weta potrzeba ponad 270 głosów, a więc i głosów dzisiejszej opozycji.
4: Przypomina nasz reporter Kacper Wróblewski. Mamy upolitycznioną prokuraturę. Rynek kryptowalut jest regulowany rozporządzeniem unijnym, a rząd spóźnił się z doprecyzowaniem przepisów. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta odniósł się w ten sposób do śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
9: Szef Zonda Krypto jest dzisiaj reprezentowany przez Romana Giertycha i mamy tutaj pomieszanie porządków. Z jednej strony jest to obrońca, z drugiej strony polityk Koalicji Obywatelskiej, więc rodzą się pytania o dzisiaj zaangażowanie tej sprawy w walkę polityczną.
4: Cała poranna rozmowa jest na rmf24.pl. Początek roku szkolnego za niespełna tydzień. Uczniowie łapią ostatnie chwile wolnego, a dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele już w wirze pracy. Układanie grafików, spotkania rad pedagogicznych. W tym roku pedagodzy zwracają uwagę na problemy związane z mniejszą liczbą uczniów. Niż demograficzny jest bardzo odczuwalny, usłyszał dziennikarz RMF FM.
10: Mamy jeden oddział mniej. Także były 4 oddziały, teraz są tylko 3 oddziały. To jest zdecydowanie mniej, ale szczerze powiedziawszy nawet lepiej. Dlatego, że mamy jedną salę do wykorzystania na zajęcia socjoterapeutyczne, ewentualnie na integrację sensoryczną, także do tych zajęć dodatkowych, które w planach przedszkola mamy.
4: Mówiła Jolanta Raczyńska z przedszkola numer 4 w Poznaniu.
11: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Lee Hallein, Ned Washington i ich klasyczny już filmowy temat Pinokio, klasyka Disneya, rok 1940 jeszcze. Amerykanie żegnają Dolly Parton, legenda muzyki country zmarła wczoraj w Nashville w wieku lat 80. Artystkę wspominają nie tylko muzycy, nie tylko jej wielbiciele, ale też mieszkańcy Tennessee, z którym była związana przez całe życie. Z Amerykanami żegnającymi Dolly Parton rozmawiała nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Przed pomnikiem Dolly Parton w jej rodzinnym Sevierville w Tennessee pojawiły się kwiaty, ludzie przychodzą, robią zdjęcia, zatrzymują się przy odlanej z brązu postaci młodej, bosej Dolly, siedzącej z gitarą na skale. Piosenkarkę wspomina cała Ameryka. Straciliśmy anioła i wciąż bardzo to przeżywam. Myślę, że potrzebuję czasu, żeby poukładać sobie to, co czuję. Bo wiedzieliśmy, że coś się zbliża, ale nie wiedzieliśmy kiedy. Ale fakt, że stało się to właśnie teraz, zaskoczył nas wszystkich. Mnie na pewno zaskoczył. Rodzina Dolly Parton poinformowała, że odeszła spokojnie. Przyczyny śmierci nie podano. Była jedną z największych gwiazd muzyki country, ale jej popularność daleko wykraczała poza ten gatunek. Napisała ponad 3000 piosenek, sprzedała ponad 100 milionów płyt. To słynny przebój Dolly Parton Jolene. Artystka zbudowała nie tylko karierę muzyczną, ale też biznesowe imperium. Stworzyła park rozrywki Dollywood, który stał się jedną z największych atrakcji Tennessee i dał pracę tysiącom mieszkańców regionu. Pozostała przy tym symbolem hojności. Założona przez nią biblioteka wyobraźni przekazała dzieciom na całym świecie ponad 300 milionów bezpłatnych książek. Po pożarach w Tennessee finansowo wspierała rodziny, które straciły domy. Zaczynała od zera i zdołała pokonać tak wiele przeciwności. Myślę, że swoją postawą pokazała, że mimo wszystkiego, przez co przeszła, potrafiła nadal obdarzać ludzi na całym świecie ogromną miłością, a przy tym pozostała niezwykle skromna. Była po prostu ogromną inspiracją. Dolly Parton potrafiła łączyć ludzi, których w podzielonej Ameryce niewiele już łączy. Słuchali jej konserwatyści i liberałowie, mieszkańcy Appalachów, feministki i środowiska LGBT. Sama konsekwentnie unikała politycznych deklaracji. Mówiła, że ma zbyt wielu fanów po obu stronach.
0: U nas po wszystkich możliwych stronach fanki i fanów ma Dolly Parton. Girl in the Movies, tak niedawno jeszcze śpiewała Dolly w filmie Dumpling. Słuchamy Dolly, to jest wakacyjne śniadanie mistrzyni, także takich jak ona w RMF Classic.

0: naturalna scena z Carmen Georgesa Bizeta.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Trzymamy palce za nasze siatkarki na Mistrzostwach Europy. Po dwóch zwycięstwach nad Węgierkami i Łotyszkami pokonały wczoraj nasze siatkarki w Stambule Słowenki. Rywalki, które w turnieju pokonały już Niemki 3-0, uległy Polkom 0-3. Polki zapewniły sobie już awans do 1/8 finału. Następny krok drużyny Stefano Lavariniego to jutrzejsze starcie z wspomnianymi Niemkami. Do 6 września potrwają te Mistrzostwa Europy siatkarek rozgrywane w Turcji, Czechach, Azerbejdżanie i Szwecji. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie powalczy z Wielką Brytanią, Danią i Australią w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. Zgodnie z oczekiwaniami z półfinałów awansowali Brytyjczycy i Duńczycy. To najmocniejsza możliwa stawka. Mamy nadzieję, że Polacy, którzy pojadą w czerwonych kaskach, sprawią się dobrze. Wielkie piłkarskie emocje w Łodzi. Odbędzie się tam charytatywny mecz gwiazd Polska-Francja. Dla fanów futbolu nie lada gratką będzie strefa kibiców w łódzkiej manufakturze. Kilka godzin przed meczem będzie szansa na zdobywanie autografów bohaterów tego spotkania. Mecz gwiazd rozegrają m.in. Piotr Świerczewski, Jacek Krzynówek, Jakub Wawrzyniak czy Dariusz Dziekanowski i Jan Szczęsny. W drużynie rywali Samuel Umtiti, Christian Karembe czy Jean-Pierre Papin. Mecz gwiazd Polska-Francja w sobotę o 16:30 na Stadionie Miejskim w Łodzi.

0: to poranna przebieżka po Parku Jurajskim i muzyka filmowa Dona Davisa. Za 2 minuty prognoza pogody w wakacyjnym śniadaniu mistrzów RMF Classic.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.

0: Już 9:30.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Mamy w miarę pogodną sierpniową środę, tylko na północnym wschodzie Polski i na południu miejscami też okresami pokropi deszcz. Maksymalnie 19 stopni na północnym wschodzie, koło 22 w centrum. Najcieplej do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Chłodniej nieco nad samym morzem, tam 18 stopni. To jest wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Nowości także w naszej playliście dzisiaj porankowo dla Was mamy. Claudia Sorn, brytyjsko-amerykańska kompozytorka, teraz o sobie przypomni. To jej temat z filmu Supergirl.

wakacyjne śniadanie mistrzyń, także jako się rzekło, Tina, wielka Tina Turner. We don't need another hero. Jeden z bohaterów bez wątpienia tego roku, Andrzej Wajda, patrzy na świat z wysokości ściany budynku pierwszego liceum w Suwałkach. Reżyser wyróżniony Oscarem urodził się 100 lat temu właśnie w Suwałkach. Twórcą muralu upamiętniającego reżysera pana Tadeusza Katynia Powidoków jest Andrzej Pongowski. W jego zamyśle ten mural jest swego rodzaju literaturą dla mieszkańców. Prowokuje do tego, by zastanowić się, dlaczego mamy na tej ścianie brzezinę, bociany, dlaczego ułana na koniu, a przede wszystkim dlaczego Andrzej Wajda tak na nas patrzy i co chce nam tym spojrzeniem powiedzieć. Odsłonięty na festiwalu Wajda na nowo mural to jest kolejne upamiętnienie reżysera, który w Suwałkach ma już swój pomnik z autografem, to pomnik przy ulicy Wojska Polskiego, a nowy mural znajdziecie na budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Suwałki to też nie tylko dzięki Wajdzie ważny zakątek na filmowej mapie Polski, a jedno z tych polskich filmowych miejsc dziś jeszcze odwiedzimy. Po 10:00 łączymy się z naszą ekipą na zamku Pieskowa Skała. Kto może, niechaj tam dołącza do nas, do naszej ekipy radiowej. Zapraszamy serdecznie. Johann Pachelbel tymczasem z kanonem w tonacji D-dur.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Była kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Na finał zapraszamy do Zamku Pieskowa Skała, gdzie powstało mnóstwo filmowych i serialowych produkcji. Wymienię tylko kilka. Janosik, Stawka większa niż życie, Podróż za jeden uśmiech czy Królowa Bona.
3: Relacja z finałowego przystanku naszej trasy już dziś po 10 w RMF Classic.
0: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Okej, taka filmowa produkcja w naszym wakacyjnym kinie i filmowy temat Christopha Becka. Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic. Zaglądamy teraz do naszego kiosku, gdzie gazety z czasów PRL-u jeszcze. To z nich wyciągamy dla was rozmaite osobliwości.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 26 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy informuje, że huragan, który przeszedł nad województwem szczecińskim, spowodował ogromne straty. Wiatr wiał z prędkością 38 metrów na sekundę. Rannych jest kilkadziesiąt osób, 80% regionu zostało pozbawione prądu, a kamień pomorski i Międzyzdroje również wody. Wichura powaliła mnóstwo drzew, tarasując drogi i torowiska. Rybacy zdążyli uciec do portów, jeden kuter będący za daleko musiał schronić się na Bornholmie. Słodko zrobiło się 26 sierpnia 1966 roku na pierwszej stronie Ekspresu Wieczornego, który informował, że w Polsce pszczelarze produkują rocznie ponad 7 milionów kilogramów miodu. Średnio z każdego ula zbiera się 6 kilogramów, a można by więcej, trzeba tylko pszczoły dokarmiać. Rzecz w tym, że cukier jest drogi. Rozwiązanie znalazł Władysław Grabowski, pszczelarz cukiernik. Dokarmia swoje pszczoły sokami owocowymi i warzywnymi, a przy okazji otrzymuje miód smakowy, wiśniowy, malinowy, ogórkowy i pomidorowy. Szczególnie cenny jest miód na bazie soku z pokrzywy i jarzębiny. Centrala Handlu Zagranicznego Hortex widzi w tym dobry produkt eksportowy i postuluje o rozpowszechnienie metody Grabowskiego. Tym bardziej, że tak dokarmione pszczoły dają nawet 100 kg z ula. Dodajmy, z czasem odkryto, że takie dokarmianie przynosi więcej szkody niż pożytku. A w ubiegłym roku, bardzo słabym zresztą, w Polsce zebrano 17 milionów kilogramów. Wywiad z Janem Szewczykiem, redaktorem naczelnym nowego tygodnika Razem, można znaleźć na łamach Kuriera Polskiego 26 sierpnia 1976 roku. Tygodnik ma się pojawić za kilka dni w kioskach. Będzie kosztował 8 zł. Sporo, ale za kolorową szatę i 48 stron ze zdjęciami wydaje się niewiele. Ma być to pismo młodzieżowe, ale nie tylko dla młodzieży. Jak zapewnia Szewczyk, będzie łączyć pokolenia i całe rodziny znajdą w nim coś dla siebie. Potwierdzam, tak było. Okazuje się, że metoda internetowego oszustwa na spadek była stosowana już w PRL-u, choć wtedy nie było internetu. 26 sierpnia 1986 roku Ekspres Wieczorny pisze o kobiecie, która w zamian za sporą sumę pieniędzy oferowała zrzeczenie się spadku po siostrze z Holandii. Naciągnęła w ten sposób trzy naiwne mieszkanki Poznania. Milicja szybko odnalazła spadkobierczynię Henrykę N., ale ta grała w czuba, czyli zasłaniała się chorobą psychiczną, co zresztą było prawdą. Niestety nieprawdziwy był spadek, a pieniądze? Pieniądze przepadły.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław

0: Strausowskie, odgłosy wiosny, słynny walc w RMF Classic w śniadaniu mistrzów. Już za 2 minuty niecałe nasze najświeższe fakty i prognoza pogody.
1: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.

0: I punktualnie 10:00. Teraz najświeższe fakty w RMF Classic przedstawi je Grzegorz Jasiński.
1: Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330. Wartość kontraktu prawie 5,5 miliarda euro. Jak informuje hiszpańska agencja Europa Press, umowa ma obowiązywać przez 7 lat, obejmuje zakup samolotów oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Amerykańskie władze planują cofnąć nawet 200 tysięcy wiz biznesowych i turystycznych. Jeśli do tego dojdzie, będzie to największa jednorazowa operacja tego typu w historii Stanów Zjednoczonych. Kogo może to dotyczyć?
2: Według amerykańskich mediów chodzi o wizy B1 i B2 wydane w ciągu ostatnich 10 lat osobom, które po przyjeździe do USA wystąpiły o azyl. Departament Stanu argumentuje, że część cudzoziemców deklarowała krótkoterminowy pobyt, a później próbowała w ten sposób pozostać w kraju na stałe. Cofnięcie wizy nie oznacza jednak automatycznej deportacji. Status wielu osób, których wnioski azylowe są nadal rozpatrywane, ma zostać zmieniony. To kolejny element zaostrzania polityki imigracyjnej przez administrację Donalda Trumpa. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Stany Zjednoczone cofnęły już ponad 175 tysięcy wiz. Administracja zapowiedziała te zmiany wizowe od połowy września dla zagranicznych studentów i zagranicznych dziennikarzy.
1: Informuje waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Ustawa o statusie osoby najbliższej jest nią tylko z nazwy. W praktyce jest próbą wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
3: Tutaj.
4: Całą bibliografię mogę panu przedstawić prawników, którzy mówią, że artykuł 18 wcale niekoniecznie definiuje tego, że nie mogą być w Polsce związki partnerskie.
3: Tylu prawników, tyle opinii. Zdaniem pana prezydenta, pan prezydent ma tutaj kluczowe znaczenie w procesie legislacyjnym. Ta ustawa podważa artykuł 18.
1: Jak informowaliśmy, koalicja rządząca podejmie w Sejmie próbę odrzucenia weta prezydenta.

0: 303.
1: Ja jestem Józef Franciszek.
2: Brawo, Franciszku, co za ja!
0: Na premierze był prezydent Czech Petr Pavel, minister obrony Jaromír Zuna oraz szef sztabu generalnego Miroslav Hlavač. Film w reżyserii Andreja Wawerki jutro trafi do czeskich kin.
3: Zepsuł pan całą akcję.
4: Naraził pan na niebezpieczeństwo innych pilotów.
0: W tym filmie między innymi słyszany Piotr Trojan. Czech często odłączał się od szyku, stąd właśnie przydomek Samotny Wilk. Między 2 a 30 września 1940 roku 17 potwierdzonych trafień. Tym samym Józef Franciszek został najskuteczniejszym niebrytyjskim pilotem bitwy o Anglię.
5: Polska dzisiaj w zasięgu wyżu rozciągającego się od Skandynawii po Italię. Dość pogodna w sumie ta sierpniowa środa, tylko na północnym wschodzie i na południu okresami pokropi deszcz. 19 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, w centrum do 22, do 24 najcieplej na południowym zachodzie. Chłodniej nad samym morzem i na obszarach podgórskich, tam maksymalnie 17-18 stopni. Wiatr przeważnie słaby bądź umiarkowany, na wybrzeżu chwilami porywisty. A w tym naszym lecie teraz wiosna Antonia Vivaldiego, trzecia część wiosennego koncertu.

0: Ennio Morricone i jego muzyka z Cinema Paradiso słuchamy i konkurs poranny finalizujemy już.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: O wakacjach przy wtórze cykat dziś pisaliście. Zaproszę, przypomnijmy. Dźwięk cykat, których niektórych ten dźwięk relaksuje, jak piszecie, innych irytuje raczej. Może należę do mniejszości, ale lubię dźwięk cykat. Kojarzy mi się z ciepłym słońcem, wakacjami. Pierwszy raz usłyszałem je w Grecji. Od tej pory to ich muzyka i cytrusy na drzewach to dla mnie kwintesencja odpoczynku. To milsza melodia niż bzyczenie komara. Mam pewność, iż spotkanie z cykadami nie skończy się swędzącymi bąblami, pisze słuchaczka pani Patrycja. Cykady to wspomnienie dorastania, to z kolei pan Błażej tak pisze. To dźwięk, który kojarzy mi się z wyjazdem na jedyne kolonie w mojej młodości na Lazurowym Wybrzeżu. No proszę, noclegi w namiotach wojskowych, pierwsze miłości, zachwyty inną przyrodą, pierwsza wizyta w supermarkecie, no i cykady w tym wszystkim. W tej odsłonie zabawy brzmienia lata właśnie pan Błażej i właśnie cytowana wcześniej pani Patrycja za te cykadowe wpisy otrzymują upominki od RMF Classic. Gratulacje, prześlemy je niebawem. Czy na zamku Pieskowa Skała słychać cykady? Nie? Ale słychać za to nas, RMF Classic. Rozłożyliśmy już na zamku Pieskowa Skała na dziedzińcu naszą filmową mapę Polski i zaraz będziemy z naszą ekipą tam łączyć. Kto w pobliżu, niechaj przybywa na zamek Pieskowa Skała. Czekamy z całym zestawem atrakcji. A już teraz... Tak, Neverending Story. Te dźwięki nie mogą mylić. Niekończąca się opowieść i... rozśpiewany

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie.

Wakacyjne śniadanie mistrzów RMF Classic 10.23, co oznacza, że już za chwilkę, no może dwie, za kilka minut będziemy łączyć się z naszą radiową ekipą na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała. Tam rozkładamy dzisiaj naszą filmową mapę Polski. Ale zanim to wszystko, jeszcze kilka muzycznych tematów. Jako pierwsi panowie Iruma i Hauser i temat River Flows in You.

0: Brukselscy filharmonicy Renaud Capuçon i muzyka Aleksandra Despla, najpiękniejsza muzyka filmowa, RMF Classic, 26 sierpnia i finałowy przystanek naszej wakacyjnej akcji Filmowa Mapa Polski. Odwiedziliśmy w ramach tej akcji wakacyjny filmowy Toruń, byliśmy w Łodzi, w Pasymiu, w Lublinie, a dziś na finał jesteśmy na Zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj nadajemy program prosto z zamku Pieskowa Skała.
0: Na miejscu nasza wspaniała radiowa ekipa z Łukaszem Wojtusikiem na czele. Cześć Łukaszu, co tam u was na dziedzińcu zamkowym?
2: No powiem ci tak, Darku, dzień dobry wszystkim, dzień dobry tym, którzy nas słuchają, dzień dobry tym, którzy właśnie na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała, oddziału Zamku Królewskiego na Wawelu. No jest nas tutaj cały opór, mnóstwo ludzi i ważnych postaci.
3: W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
2: I kasztany wiadomo gdzie, a najlepsza ścieżka filmowa w tej części Polski do zobaczenia i do przejścia właśnie na Zamku Pieskowa Skała i tym szlakiem pójdziemy. Szczególnie, że znalazłem informację, że symbolicznie trochę tu jesteśmy, bo dokładnie 100 lat temu zrealizowano tu pierwszy film. Była to produkcja zatytułowana Cyganka Aza w reżyserii Artura Twardyjewicza na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią. Ale tak naprawdę sporo też o tym, co dzieje się tutaj i działo filmowo i serialowo, wiedzą nasi słuchacze i słuchaczki. Z nami nasz słuchacz Mikołaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: No bo wy tak rodzinnie zdecydowaliście, żeby do nas napisać, tak donoszą dobrze poinformowane źródła i powiedzieć tak, odwiedźcie Zamek Pieskowa Skała, to tutaj dział się świat filmowy i serialowy.
4: Od tego zacznę. Odwiedzajcie Zamek Pieskowa Skała. Nawiązanie do tych kasztanów, o których wspomniałeś, to powiem, że po naszej prawej stronie stoi piękny kasztan.
2: Myślę, no wszystko się zgadza.
4: Myślę, że najlepsze kasztany są w Pieskowej Skale jednak. Przynajmniej od jakiegoś czasu. Tak, no ja jestem tutaj nie przez przypadek. Otóż moja kochana żona, którą gorąco pozdrawiam, jest obecnie w Weronie, zorganizowała mi dzień w Pieskowej Skale. Bardzo się cieszę. Przyjechaliśmy z synem, żeby poopowiadać o tym miejscu, a niedaleko stąd mieszkamy.
2: To teraz będziemy trochę rzeczy ujawniać. Ujawnij, który z tych filmów albo seriali jest ci bliski, a rzeczywiście tych produkcji tutaj mnóstwo, bo po pierwsze cała trylogia, Stawka większa niż życie, z której fragment słyszeliśmy, Podróż za jeden uśmiech. Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać. Kilkanaście naprawdę dużych polskich produkcji, które znamy do dzisiaj, pamiętamy, albo do których wracamy.
4: No, mi najbliższy z pewnością jest Potop Jerzego Hoffmana. Już doczytałem, że tutaj była kręcona scena rozmowy Kmicica z Januszem Radziwiłłem i też sceny jakieś grupowe, a Potop między innymi dlatego, że obecnie produkuje, tworzy musical Kmicic, który będzie niedaleko stąd wystawiany w Olkuszu, a RMF Classic o tym pisze w ogóle.
2: Bo z nami, teraz zrobimy coming out, jest Mikołaj Blajda, muzyk, kompozytor, aranżer, dyrygent, człowiek, który z muzyką i przetwarzaniem muzyki na dźwięki nam bliskie ma bardzo wiele wspólnego, założyciel i autor projektu Filharmonia Futura. No, ty jesteś w stanie patrzeć filmowo, to już wiem, a muzycznie na Pieskową Skałę?
4: To kurczę, trudne pytanie, zaskoczyłeś mnie trochę, bo co to znaczy muzycznie?
2: No wiesz, masz obraz i jakby na przykład zrobić ci taką ścieżkę dźwiękową do tego do miejsca, do tej przestrzeni, to myślę, że bez problemu. Ona jest wdzięczna, nie?
4: No, wiesz, może inaczej. Powiem w ten sposób. Takie przestrzenie są ciekawe akustycznie. Mhm. I są takie przestrzenie, które były specjalnie budowane po to, żeby głos dobrze w nich brzmiał. Oczywiście mam na myśli Teatr Grecki na przykład. Mhm. I wszystkie generalnie stare przestrzenie tak były budowane, żeby ten głos był dobrze słyszalny, więc ta przestrzeń na pewno ma jakieś wyjątkowe, niepowtarzalne akustyczne walory. Ja myślę, że nie ten dziedziniec akurat, ale ten wewnętrzny z pewnością.
2: Tak. Też kilka scen się rozgrywa. Możecie się im przyjrzeć, ponieważ tutaj jest specjalny przewodnik, Wielkie Role Pieskowej Skały i tym śladem tego przewodnika możecie podążyć. My będziemy tym śladem podążali. Mówiłeś o potopie. No są tutaj także ludzie z potopu.
5: Zdrajco! Zdrajco! Po trzykroć zdrajco!
2: A ja zdradzę, że po 11 kolejni goście, będzie także literacko, będzie filmowo, będzie serialowo. Mikołaju, dzięki, że byłeś z nami. To będziemy z wami do 13. Można tu przyjechać, bo na hasło RMF Classic dzisiaj można ponoć wejść za free.
1: Super. Dzisiaj na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Zamek Pieskowa Skała.
0: No to skoro tak jak pisała Agnieszka Osiecka, tylko brać i wchodzić do nas, do naszego studia plenerowego na zamek Pieskowa Skała. A propos Jerzego Hoffmana i jego planów na zamku. Teraz Ogniwie Mieczem i Hej Sokoły na Zielonej Ukrainie, a my połączymy się z naszą ekipą na zamku Pieskowa Skała kilka minut po 11:00.

Lato w podróży z RMF Classic.

0: Vitamin String Quartet, tak muzykuje w Bridgertonach. Jeśli oglądacie, to wiecie doskonale. Lato reggae i jazz spotkają się w sercu Krakowa. Zagra formacja Dubberman, mocne, pulsujące reggae i dub. Wystąpi też Wawa Muffin, jedna z najbardziej rozpoznawalnych ekip polskiej sceny reggae. Przy okazji będzie można wesprzeć szczytny cel, licytując rzeczy niedostępne na co dzień w żadnym sklepie. A będą to na przykład plakat z autografem Stinga, plakat Alvara Solera z autografem, koszulka z autografem Taco Hemingwaya, czy czapka podpisana przez Anię Lewandowską. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl pod hasłem Lato, Reggae, Jazz i trochę dobra od serca. Lato, Reggae i Jazz w sobotę od 16, w sobotę 5 września, od 16 do 21 na zielonych terenach przy Tauron Arenie Kraków. Wstęp na tę imprezę jest wolny.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów na polu i na dworze.
0: Fanów reggae i jazzu i na polu i na dworze z różnych zakątków Polski będziemy gościć się w Krakowie. A teraz już minionki rozrabiają w naszym radiowym wakacyjnym kinie. Pharrell Williams śpiewa tutaj bardzo, bardzo, bardzo fajną piosenkę pogodną. Happy.

0: ta muzyka to konklawę. Hauszka tę muzykę filmową skomponował. Seal the Room nazywa się ten temat. Zamknijcie, zapieczętujcie komnatę, a tutaj my nic nie pieczętujemy. Tutaj śmiało do komnaty, do studia RMF Classic weszła Kasia Chnat. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry. Tak, wyszłam już zniecierpliwiona, bo nie mogę doczekać się kolejnego naszego łączenia z naszą ekipą radiową, która dzisiaj zagościła na dziedzińcu zamku Pieskowa Skała w Ojcowie i do tego tematu wrócimy po godzinie 11.
0: Tak, kto w pobliżu, niechaj przybywa. Koniecznie,
1: jest.
0: Bo kilka minut po 11 już w zasadzie będziemy się łączyć z naszą ekipą na zamku Pieskowa Skała. No to co, powodzenia, będę w nasłuchu.
1: Bardzo
0: Dariusz
1: dziękuję.
0: Stańczuk, dziękuję. Katarzyna Chnat przejmuje zaraz punktualnie o 11:00 fakty i pogoda.
2: Reklama.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.
6: I jest 11, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
7: A na początek faktów gigantyczna afera ze skażonymi salmonellą jajami w Belgii. Chorych, którzy zjedli trefne jaja, jest już ponad 300. Część z nich trafiła do szpitali. Źródłem ogniska zakażeń jest firma Lerco w Hiel. Jaja z tego gospodarstwa mogły być także eksportowane do Polski i 7 innych krajów europejskich.
8: Polska pojawia się w związku z wykrytą w Belgii salmonellą w unijnym systemie wczesnego ostrzegania RASF wraz z 7 innymi krajami. Nie oznacza to automatycznie, że skażone jaja trafiły do Polski. Rzeczniczka Belgijskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności Ellen Bonte powiedziała mi, że najprawdopodobniej ktoś kupił jaja w belgijskiej firmie, zakup zarejestrował na polską firmę, a jaja nigdy do Polski nie trafiły. Belgowie podkreślają jednak, że nie mogą na 100% tego potwierdzić. Zdaniem belgijskiej rzeczniczki to polskie służby muszą sprawdzić, czy firma rzeczywiście otrzymała te jaja i co się z nimi stało. Wysłałam wczoraj pytanie do Głównego Inspektoratu Weterynarii i czekam na odpowiedź.
7: Informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Wczorajsze rozmowy dyrektora amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Radcliffe'a w Moskwie dotyczyły kontaktów między służbami bezpieczeństwa. To słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa z rozmowy z dziennikarzem Washington Post. Żadnych innych szczegółów rozmowy nie ujawniono. Wall Street Journal pisał wcześniej, że szef CIA miał przekazać ostrzeżenie dla Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub doniesienie o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji. Rozbity gang seryjnych włamywaczy w Śląskiem kradli m.in. pieniądze, złoto i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani w tej sprawie to obywatele kilku europejskich krajów. Gdzie działała ta grupa?
9: Włamania były w Siewierzu i w Wojkowicach Kościelnych, ale do zatrzymań doszło w powiecie gliwickim. Dlatego policja sprawdza teraz, czy ta grupa mogła również działać w innych miejscach. Włamywali się do domów jednorodzinnych, kiedy wewnątrz nie było nikogo. Niewykluczone, że wcześniej prowadzili obserwacje. Błyskawicznie pozbywali się również części łupów. Najpierw zatrzymano 5 osób, kobietę i 4 mężczyzn. Ostatecznie jednak zarzuty postawiono 2 z nich. Kluczowe były tu przeszukania, w czasie których znaleziono m.in. gotówkę, biżuterię, telefony komórkowe i komputery, ale także narzędzia, które mogły służyć do włamań.
7: Informuje nasz śląski reporter Marcin Buczek.
10: Oparte na faktach.
7: W Poznaniu trwają już Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie. Przed rokiem z podobnej imprezy w Mediolanie przywieźliśmy 3 medale, w tym 2 złote. Indywidualnie na dystansie 500 metrów mistrzynią świata została Anna Puławska. 2 złoto zdobyła wspólnie z Martyną Klat w konkurencji K2. Oczekiwania wobec Puławskiej są więc wysokie.
11: Presji nie staram się sobie nie narzucać. Tak, zdobyłam historyczny medal dla polskich kajaków kobiecych. To już jest historia. Staram się to oddzielać tak naprawdę grubą kreską i zacząć nowy etap.
7: Zapewnia nasza kajakarka, a my trzymamy kciuki. Kolekcja Poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych zostanie cyfrowo skopiowana. Najcenniejsze okazy są badane tomografem komputerowym.
12: Badanie tomografem

Okresami umiarkowane i duże i tu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej dziś tylko nad samym morzem i w obszarach podgórskich, tam w okolicach 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty, głównie wschodni i północno-wschodni. W nocy raczej będzie bez opadów, ale temperatura znacznie spadnie i pojawią się mgły. Na termometrach w nocy od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie kraju. 5 minut po godzinie 11, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zaczynamy program specjalny w ramach finału akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Dzisiaj nasza radiowa ekipa stacjonuje w plenerowym studiu na zamku Pieskowa Skała w Ojcowie. Pierwsza relacja już za nami, ja zapraszam na ciąg dalszy. Będziemy za chwilę łączyć się z Łukaszem Wojtusikiem, z naszymi dziennikarzami i z gośćmi, którzy są już na miejscu. Mam nadzieję, że dowiemy się nie tylko, jak powstawały tam filmowe i serialowe produkcje, ale też co kryje się za murami jednego z najbardziej niezwykłych zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Serdecznie zapraszam. A muzycznie zaczynamy od fragmentu z Karnawału Zwierząt Camila Saint-Saënsa.

0: To była muzyka z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic w RMF Classic. A jakie tajemnice, legendy i historie skrywa zamek Pieskowa Skała w Ojcowie? O tym dziś sporo mówić będziemy, bo przed nami finał akcji Filmowa Mapa Polski.
1: Dzisiaj na Filmowej Mapie Polski w RMF Classic. Zamek Pieskowa Skała.
0: A to miejsce, które skrywa w sobie więcej historii niż mogłoby się wydawać i będziemy je odkrywać. Z nami ponownie Łukasz Wojtusik. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Mówiłaś o legendach, mówiłaś o historiach. Najlepiej po prostu na zamek Pieskowa Skała, który jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, przyjechać i poznać je osobiście. My dzisiaj będziemy ruszali i już ruszyliśmy szlakiem serialowo-filmowym, a skoro tak, to mamy dobre towarzystwo.
3: Znakomita przyjaźń.
2: To taka scena biesiadna z Podróży za jeden uśmiech, filmu i serialu, który realizowano tutaj w 1972 roku, chociaż zamek Pieskowa Skała grał wtedy jeden z pomorskich zamków, ale to tutaj właśnie Poldek w tej roli znakomity Henryk Gołębiewski trafia i ze strychu wpada do sali kominkowej, gdzie właśnie takie spotkanie się odbywa, jak słyszeliście, no i to właśnie tutaj padają między innymi takie słowa.
4: Zrobiłam 300 kilometrów dzisiaj, jestem skonana. Wody!
2: Oh. No jak się tu wchodzi na górę, to też można tak. Wody, wody, wody. Woda jest uspokajana, nie tylko woda, jest cała ekipa RMF Classic. Mnóstwo gości także pod górkę dotrze na zamek Pieskowa Skała, by o tych śladach serialowych i filmowych nam dzisiaj opowiadać. O 11.30 pojawi się tutaj Ula Wolak-Dudek, rzeczniczka prasowa Zamku Królewskiego na Wawelu. Potem spotkamy się z Natalią Rybą i będziemy gdybać nie tylko o mediach społecznościowych, ale o tym, czy zamek Pieskowa Skała ma potencjał i jak duży potencjał ma, jeżeli chodzi o przyszłość filmową. Serialową. Będzie z nami po 12 Karolina Morawiecka, która osadziła znaczną część swojej książki, w zasadzie całą, zatytułowanej Potrójny Blef, właśnie tutaj na zamku Pieskowa Skała i w okolicach, czyli na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, a to jeszcze nie wszystko. Będzie z nami przewodnik, który zna zamek i okolice jak własną kieszeń, no a po więcej to już zapraszamy tutaj.
0: Zapowiada się fantastycznie. Ja trochę wam zazdroszczę tego miejsca, a tym bardziej będę też przysłuchiwać się tym rozmowom. Szanowni Państwo, zostańcie z nami do relacji naszych dziennikarzy z zamku w Pieskowej Skale. Wracamy niebawem, a teraz John Lennon nam zaśpiewa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wokulski ma we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl regulaminie.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
12: Która

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

RMF Classic. Spokojna przystań dla żeglarzy.

0: To była Pawana Opus 50 Gabriela Fauré w wykonaniu Angielskiej Orkiestry Kameralnej, a prowadził Paul Tortelier. Nas dzisiaj muzycznie prowadzić będą głównie dźwięki Jerzego Matuszkiewicza, bo to on skomponował większość tematów do produkcji, jakie powstawały w scenerii zamku Pieskowa Skała w Ojcowie, gdzie jest dzisiaj nasza radiowa drużyna. Za moment połączymy się z nimi ponownie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj jesteśmy w zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym.
0: A na miejscu cały czas Łukasz Wojtusik i cała nasza ekipa, a Łukasz nie jest teraz sam, zatem przedstawiaj i opowiadaj.
2: Ja nigdy nie jestem sam, bo przecież jak się pracuje w radiu, to człowiek ma bardzo dużo miejsc i ludzi, które chciałby zobaczyć. Jesteśmy w przepięknym miejscu na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała, który jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu. Rzeczniczka prasowa tego miejsca, czyli Zamku Królewskiego na Wawelu z nami, filmoznawczyni również, Ula Wolak-Dudek, naszą gościnią. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Nie wiem, czy to zdradzić mogę, ale kiedy myśleliśmy o wjeździe, wejściu tutaj na dziedziniec, to skojarzenia mieliśmy z Kubą. Kubrickiem, prawda? Stanleyem Kubrickiem. Skąd to skojarzenie się u ciebie pojawiło?
3: Tak jest. Pojawia się tutaj skojarzenie do jego jednego z największych arcydzieł. Lata 70. powstaje film Berlindon. Opowieść osadzona w XVIII wieku. Kubrick przeniósł taką XVIII-wieczną powieść łotrzykowską właśnie w tego rodzaju klimaty zamkowo-leśne. I właśnie ta ścieżka, ta droga prowadząca do zamku w Pieskowej Skale przywodzi na myśl te majestatyczne obrazy z kina Kubricka, który został nakręcony w takim bardzo powolnym rytmie, z dbałością o wszelkie detale i z dbałością o to, by zatrzymać oko widza na tym, co najistotniejsze, na klimacie, na epoce, na czasie.
2: Klimat na pewno to miejsce ma Zamek Pieskowa Skała, o czym przekonało się wielu artystów i reżyserów, bo tutaj powstawały bardzo znane nam kulturowo, naszemu pokoleniu i pokoleniu starszemu i młodszemu pewnie też filmy i seriale.
4: Pan Krzycki doma?
5: Doma.
4: Prowadź.
2: No, prowadzą wszystkie ścieżki po prostu do Zamku Pieskowa Skała. To był dźwięk, fragmencik ze sceny, która właśnie tutaj została zrealizowana w serialu z 1980 roku, serialu w reżyserii Janusza Majewskiego, opowiadającego o życiu i o historii królowej Bony, która z tym miejscem też jest związana, podobnie jak z Krakowem. No, a tych seriali tutaj i filmów naprawdę mnóstwo. Można osobną ścieżką tu ruszyć.
3: Tak, i proszę sobie wyobrazić, nawiązując do tego, co mówisz o królowej Bonie, że ogród i dziedziniec tutaj imitował Zamek Królewski na Wawelu, więc Zamek Pieskowa Skała takim Wawelem się staje. Tych seriali i filmów rzeczywiście było sporo, lata 60., 70., 80.
2: Podróż za jeden uśmiech, puszczaliśmy fragmenty. Stawka większa niż życie. W zasadzie cała trylogia, to chyba pan Hoffman bardzo lubił to miejsce.
3: I Janosik, a Hoffman rzeczywiście wrócił tu trzykrotnie. Pan Wołodyjowski, Potop, Ogniem i Mieczem, na który czekaliśmy do 1999 roku. I można powiedzieć, pozwolę sobie na takie dość śmiałe porównanie, że Zamek Pieskowa Skała odegrał w zasadzie praktycznie taką samą rolę jak Daniel Olbrychski w filmach dotyczących trylogii Hoffmana.
2: Można tymi śladami ruszyć, bo jest tu specjalna ścieżka zwiedzania. Co jest tą magią, tym magnesem, który przyciąga reżyserów i twórców do tego miejsca?
3: Niewątpliwie architektura plus plener. Wystarczy, że przyjadą tu państwo choć raz, wejdą na dziedziniec, ale pójdą do ogrodów, no tam magia dzieje się na naszych oczach. Jeżeli przypomnimy sobie na przykład czołówkę ze znanego Janosika, przecież Anna Dymna oddająca się zabawom, to są właśnie te sceny, które rozegrały się tu, właśnie pod Pieskową Skałą.
2: To ja mam dla państwa jeszcze jedną bardzo ważną informację, bo o to też często pytacie w listach?
6: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.
2: Ciepło! I dobrze, że ciepło, bo tym akcentem kończymy naszą kolejną odsłonę spotkania tutaj na Zamku Pieskowa Skała. Za chwilę z Natalią Rybą będziemy rozmawiali o tym, co tu jeszcze można zrealizować. Będziemy mieli kilka propozycji serialowych i filmowych dla reżyserów i reżyserek. Ula była z nami, piękne dzięki. No i zapraszamy cały czas na zamek do nas tutaj.
3: Jak najbardziej, jesteśmy otwarci.
0: Ja również pięknie wam dziękuję. Do rozmowy wrócimy niebawem, a teraz posłuchamy tematu z serialu Janosik.

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.

Jest 11.43, słuchacie RMF Classic, a my dzisiaj świętujemy finał akcji Filmowa Mapa Polski i relacjonujemy na żywo to, co dzieje się w naszym mobilnym studiu na dziedzińcu zamku Pieskowa Skała. Za chwilę kolejne łączenie z naszymi dziennikarzami, a teraz muzyka Chopina. To będzie Polonez Adur, op. 40, numer 1. Zagra na fortepianie Rafał Blechacz.

0: Dostojna muzyka Fryderyka Chopina za nami, a my w równie dostojnym miejscu na dziedzińcu Zamku Pieskowa Skała, gdzie trwa finałowy przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic.
1: Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Zamek Pieskowa Skała.
0: A na miejscu w naszym mobilnym studiu są nasi dziennikarze. Łączymy się aktualnie z Łukaszem Wojtusikiem i Natalią Rybą. Halo?
2: Dzień dobry. Dzień dobry. My już sobie pośmiewaliśmy z Natalią.
0: Dzień dobry.
2: W mediach społecznościowych oglądać, jak pięknie śpiewamy.
3: Dumkę na dwa serca.
2: Tak, tak. I uważamy, że jesteśmy bardzo blisko Oscara, albo nie wiem, twoja twarz brzmi znajomo.
3: Na wyciągnięcie naszych dłoni.
2: Możecie to już zobaczyć, ale oprócz tego, że śpiewamy, to opowiadamy wam o serialowych i filmowych konotacjach tego miejsca, Zamek Pieskowa Skała, oddział Zamku Królewskiego na Wawelu. Ja ciebie zaprosiłem do studia w bardzo prostym celu, żebyś powiedziała o potencjale tego miejsca na przyszłość. Kogo byśmy mogli tutaj zaprosić, żeby zrealizował serial, kolejną odsłonę. Ja myślałem o Białym Lotosie.
3: To jest bardzo ciekawy trop. Zamknąć wszystkich bohaterów tutaj w salach i komnatach tego zamku.
2: A co mniej grzesznych w podziemiach?
3: Dokładnie tak. Albo,
2: na strychu.
3: Albo na strychu. Ale powiem ci szczerze, że my tak często, mam wrażenie, w Polsce mówimy, że jak jest tanio, to jest dobrze. I wydaje mi się, że tutaj akurat mogłoby się to sprawdzić, ponieważ twierdza, na której dzisiaj jesteśmy, mogłaby zarówno spełniać taką rolę XIX-wiecznego obiektu, ale też trochę pomóc zrealizować jakąś tajemnicę, która dzieje się we współczesności. I teraz wyobraź sobie, bo to jest specjalnie dla ciebie wybrałam tę propozycję.
2: Sobie. Uwaga, imaginuję. Adin 2, to już jedziemy, no?
3: Wyobraź sobie, że tutaj jest na przykład szkoła wiedźmińska.
2: Okej.
3: Okay. I tutaj na przykład nasz główny bohater rozgrywa jakąś zagadkę, nawiązuje do jakichś tajemnic wiedźmińskich.
2: Quest poboczny.
3: Quest poboczny, dokładnie. Z drugiej strony musisz przyznać, że tu jest bardzo romantycznie.
2: To prawda.
3: Mamy dookoła lasy, ogrody, kwiaty. Jest pięknie, więc wydaje mi się, że jakaś część takiego serialu jak Outlander, może kojarzysz?
2: Tak.
3: Ona się rozgrywa w Szkocji oczywiście w dużej mierze, ale tutaj ja to widzę, mogłoby się tutaj to przenieść.
2: No i mamy jeszcze jedno zdanie w tej sprawie.
4: Oba przyczółki mostu zostały zaminowane.
5: W porządku, most wysadzimy dopiero w ostatniej chwili.
4: Pan generał sądzi, że przełamią naszą obronę na rzece?
2: No i to jest oczywiście fragment ze stawki Większej niż życie, serialu także tutaj realizowanego. I myślę, że takie seriale osadzone w klimacie wojennym tak, żeby się tutaj świetnie sprawdziły.
3: Ale wydaje mi się też, że seriale osadzone w klimacie kryminalnym i na przykład wyobraź sobie, że tutaj gdzieś w jaskiniach czy przy Maczudze Herkulesa rozgrywa się na przykład najnowszy sezon Roysta.
2: Karolina Morawiecka o tym opowie nam po 12, ponieważ ona osadziła akcję powieści Potrójny blef na Zamku Pieskowa Skała i w ogóle w tym rejonie, między innymi.
3: Więc... Łukaszowi zadzwonił właśnie telefon. Tak, może państwo słyszeli, to jest zajęty człowiek.
2: Tak, to jest zajęty człowiek, ale ważna rzecz jest następująca, że rzeczywiście potencjał tu widzimy. Ja jeszcze myślałem o jednym. Gdybyśmy się cofnęli i zaprosili tutaj George'a R.R. Martina, żeby na przykład zrealizował którąś z opowieści ze swojego uniwersum, Gry o Tron, i na przykład rycerz siedmiu królestw, który staje się rycerzem dziewięciu królestw, gdyby dziesiąte królestwo było tutaj, to co ty na to?
3: Ja myślę, że to się mogłoby sprawdzić. A kogo byś w takim razie z polskich aktorów obsadził w roli na przykład Jona Snowa?
2: Dorociński? Nie.
3: O tym samym pomyślałam.
2: Tak?
3: Absolutnie tak. Jakby mu dorobić taką gęstą brodę, dać mu taki, wiesz, płaszcz, futro, posadzić na koniu, ja myślę, żeby to się sprawdziło.
2: Panie Marcinie, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy was wszystkich. Możecie tutaj, zwiedzając zamek, myśleć sobie o tym, tak jak my, i imaginować, co by tu się mogło wydarzyć, jakiego reżysera, reżyserkę tutaj zaprosić. Natalia Ryba będzie z nami do 13. Śledźcie to, co dzieje się w mediach społecznościowych, a dzieje się tutaj sporo, także z naszym udziałem. Oprowadzania trwają, także filmową ścieżką, bo taka ścieżka tutaj do zwiedzania również jest dostępna. Po 12 kolejni nasi goście.
3: Ściskamy.
0: Łukaszu, Natalio, bardzo wam dziękujemy. Do relacji z Zamku Pieskowa Skała wrócimy niebawem na naszej antenie, a teraz posłuchamy kolejnego tematu z produkcji, która również była tam kręcona. To serial Podróż za jeden uśmiech.

0: Harry Styles kończy tę godzinę programu w RMF Classic. 3 minuty zostały do 12, a to znaczy, że już za chwilę kolejne fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 12, zatem w RMF Classic czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
16: Akcje CD Projekt Red nadal w dołku po zapowiedziach dotyczących planów wydawniczych. Wczoraj polski producent gier, jedna z najważniejszych spółek na warszawskiej giełdzie, gwałtownie straciła kilka procent. Gra Wiedźmin 4 ukaże się później niż spodziewali się gracze, dlatego akcje mocno potaniały. Mniej cierpliwi inwestorzy uznali, że nie chcą czekać na premierę czwartej części aż do 2028 roku. I to mimo, że od wczoraj w cyfrowym uniwersum Wiedźmina wydarzyło się bardzo dużo. And there's never an ending that's not also a new beginning. Zobaczyliśmy zwiastun odświeżonej wersji ostatniej odsłony przygód Geralta z Rivi, Wiedźmina 3. Do tego w przyszłym roku gracze otrzymają nowy dodatek do gry. Mimo to CD Projekt Red jeszcze nie odrabia strat. Gwałtowny spadek poziomu złotej algi w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Takie są wyniki badań jakości wody opublikowane przez międzyresortowy zespół do spraw Odry. Jednocześnie nadal w części kanału obowiązuje zakaz żeglugi oraz korzystania z wody. Z opublikowanych badań wynika jednak też, że złotą algę wykryto w zbiorniku Dzierżno Duże, czyli tam, gdzie wcześniej jej nie było.
2: Tak, ale i to również wynika z badań, ma to być niewielka ilość. Ponadto poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w normie. Natomiast w Odrze nie stwierdzono obecności ani złotej algi, ani śniętych ryb. Do tej pory z części kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 4 tony ryb. W miniony weekend zaczęło ich być coraz mniej, natomiast w poniedziałek i wtorek na śnięte ryby już tam nie natrafiono. Teraz między innymi sprawdzane są trudniej dostępne miejsca na brzegach oraz rejony, gdzie rosną trzciny. W dalszym ciągu 5. i 6. sekcja kanału Gliwickiego są odcięte, aby ograniczyć możliwość przedostania się złotej algi do Odry.
16: Informuje nasz śląski reporter Marcin Buczek. Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w Pomorskiem. Między węzłami Swarożyn i Pelplin w pobliżu miejscowości Klonówka samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Po 2 meczach w 2 kolejnych dniach, dziś dzień wolny, nasze siatkarki mogą zebrać siły przed decydującymi meczami fazy grupowej Mistrzostw Europy. Na razie bilans naszej drużyny to 3 mecze i 3 zwycięstwa. Awans do 1/8 finału już jest, a co dalej?
15: Kluczowe, z którego miejsca awansujemy do dalszej fazy. O tym przesądzą czekające nas jeszcze mecze. Jutro z Niemkami i w piątek z Turcją, czyli współgospodarzem mistrzostw. Dalej trafimy na kogoś z grupy C, ale tam sytuacja jest tak wyrównana, że możemy jedynie wróżyć z fusów. Na razie Polki trochę odetchnęły po tym, jak wczoraj wygrały ze Słowenią, bo we wcześniejszych meczach z Węgrami i Łotwą pojawiło się, mimo zwycięstw, wiele niepochlebnych komentarzy na temat gry naszej drużyny.
17: Nie, no taka jest siatkówka. Ja rozumiem, że my reprezentujemy kraj. Każdy nas wymaga i tak dalej. My wiemy, co robimy. Ja jestem pewna, że ten zespół zaczyna ten turniej teraz.
15: Podkreśla atakują Magdalena Stysiak,
16: którą cytował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
11: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
16: Trwa finałowy przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Przez całe wakacje szukaliśmy miejsc, które były planem filmowym lub serialowym. Odwiedziliśmy Toruń, Łódź, Pasym, Lublin, a dziś na finał nadajemy program z zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym. To właśnie tam kręcono wiele filmów i seriali, m.in. Królową Bonę, Pana Wołodyjowskiego czy Ogniem i Mieczem. Zapraszamy do słuchania programu. Kolejni goście już za kilka minut w RMF Classic.
0: Zapraszamy serdecznie, to już dosłownie za kilka minut, a wcześniej jeszcze prognoza pogody. Na kolejne fakty zapraszamy za godzinę o 13:00. Trochę chmur dziś, trochę słońca w większości regionów, pogodnie, zachmurzenia małe, ale na północnym wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże, no i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na północnym wschodzie, przez około 22 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej dzisiaj nad samym morzem i w obszarach podgórskich, tam 18 stopni. Nie za ciepło też w okolicach zamku Pieskowa Skała, gdzie trwa nasza akcja filmowej mapy Polski, bo tam, jak wskazuje mapa pogody, w okolicach 17 stopni

0: To był temat filmu Biały Delfin i muzyka, którą skomponował Michel Legrand. Jest 11 minut po 12. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę naszego specjalnego programu z finałem akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Wyobraźcie to sobie Państwo. Piękny zamek, gęste lasy Ojcowskiego Parku Narodowego wokół i nasz namiot w bordowych barwach na dziedzińcu zamkowym, który wspaniale komponuje się z jasnymi ścianami zamku. To właśnie stamtąd dziś program specjalny jeszcze do 13 prowadzą nasi dziennikarze. Zapraszam na ciąg dalszy.
1: Kolejny przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic. Zamek Pieskowa Skała.
0: A my ponownie łączymy się z Łukaszem Wojtusikiem, z którym jest teraz autorka pewnej ciekawej książki. Halo?
2: Nie jednej, tylko wielu. Autorka powieści gatunkowych, a dzisiaj będziemy rozmawiali, bazowali oczywiście na jej powieści Potrójny Blef, ale także na Podwójnym Wstrząsie, dlatego że to są dwie opowieści utrzymane w takim uniwersum pewnego tria. No ale zacznijmy. Karolina Morawiecka z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Potrójny Blef, 8 lat temu, patrzymy teraz na dziedzińcu, na taką wieżyczkę. Tutaj 1 września rozpoczęłaś pisanie potrójnej opowieści.
3: Nie. To znaczy zgadza się miejsce. Rzeczywiście moja przygoda z Zamkiem Pieskowej Skale rozpoczęła się od pisania książki 8 lat temu, 1 września, ale było to śledztwo od kuchni, czyli historia o wdowie, a 8 lat później postanowiłam wrócić tutaj na zamek z morderstwem i z elegancką zbrodnią i to właśnie Potrójny Blef.
2: No widzisz, a historia twoja w ogóle zakochania się w tym regionie Polski była związana z przeprowadzką.
3: Tak, była związana z przeprowadzką i no nie ukrywam, że fakt, że zaczęłam pisać książki o zamku w Pieskowej i z zamkiem w Pieskowej w tle, wzięło się od kawiarni, bo jak się człowiek przeprowadza z Krakowa na wieś, to mu może brakować życia kawiarnianego, ze mną tak było i przychodziłam tutaj na kawę.
2: Potrójny Blef to jest opowieść mocno osadzona i wpisana w historię tego miejsca, 20-lecie międzywojenne, 32 rok. Co tu się wtedy działo? Musiałaś to sprawdzić.
3: Tak, musiałam to sprawdzić. Działo się dużo. Natomiast jeśli chodzi o zamek, no bo w książce wiadomo, dzieje się dużo, bo będzie dużo morderstw. Na zamku w Pieskowej działał wtedy hotel. Mnie w ogóle urzekła ta inicjatywa uratowania zamku w Pieskowej Skale, który popadł w ruinę, zapoczątkowana przez Adolfa Degasińskiego, ale dobrze, nie będę o tym mówić. W każdym razie działał tutaj pensjonat.
2: Działał tutaj pensjonat i wielu gości było.
4: Pan wątpi zdolności cesarskiego generała?
2: No cesarz nie, ale czy car bym się tutaj mógł pojawić? Albo cesarz, albo jakiś taki wysoki namiestnik. Bo o tym też trochę popiszesz.
3: No tak, ponieważ postanowiłam nie tylko pokazać trochę historii okolicy i zamku w Pieskowej Skale, ale też przywołać te nazwiska, które kiedyś tu były szalenie popularne, szalenie ważne, a teraz w zasadzie przypadły. I to jest między innymi trójca car Brzostowski i Bobiński, ale przede wszystkim dyrektor zamku w Pieskowej Skale, doktor Józef Zawadzki.
2: I tych postaci znajdziecie także mnóstwo tutaj, bo tutaj artyści też mogliby się spotykać.
3: Tak, będzie Witkacy.
2: No, między innymi Witkacy i jeszcze uzdrowiskowe takie miejsce jak Goplana.
3: Tak, w ogóle wycieczkę do Ojcowa polecam serdecznie, bo z Pieskowej Skały to jest blisko.
2: Czyli można podsumować naszą rozmowę tak, że możecie przyjechać na zamek, a przy okazji śledząc historię choćby z pierwszej z cyklu twoich powieści, z powieści Potrójny Blef, można ruszyć szlakiem przygód twoich bohaterów i bohaterki.
3: Można, a nawet należy, tak.
2: Namawiamy do tego i zapraszamy. Najlepiej zrobić tak, żeby tu przyjechać z książką. Dwie już są, trzecia w drodze, jak donoszą dobrze poinformowane źródła. Potrójny Blef, Podwójny Wstrząs. Karolina Morawiecka była naszą gościnią. No a my za chwilę będziemy nadal zwiedzać, pani Katarzyno. Będziemy zwiedzać, drodzy słuchacze i słuchaczki.
0: Also. Czekam z niecierpliwością do relacji zamkowego dziedzińca. Wracamy niebawem. Teraz zanurzymy się w dźwięki muzyki z filmu Potop. To kompozycja Kazimierza Serockiego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza. Kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czerwone korale, czerwone niczym win.
3: Czerwone jak Senyszyn.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, no i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.

Prawie 24 minuty po 12. Słuchacie programu specjalnego Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Zanim ponownie połączymy się z naszym plenerowym studiem, zapraszam na dwa wyjątkowe muzyczne spotkania. Najpierw zabrzmi na naszej antenie The Sound of Silence, kompozycja Paula Simona, ale tym razem w niezwykle subtelnej interpretacji Milosza Karadaglicia i 12 Ensemble. A zaraz potem pełen elegancji, lekkości i koloru Rainbow Waltz Florence'a Price'a.

0: W rytmie walca zapraszamy na ciąg dalszy akcji filmowa Mapa Polski RMF Classic. My dzisiaj stacjonujemy z naszym mobilnym studiem w miejscu, na które według jednej z legend miał wpływ sam mistrz Twardowski. Chodzi o legendę dotyczącą tego, jak powstała skała zwana Maczugą. Nie wiem, czy to prawda i nie wiem, ile z tej legendy faktycznie jeszcze funkcjonuje w naszej świadomości, ale wiem, że za chwilę dowiemy się sporo ciekawych informacji. Zapraszam.
1: To tutaj kręcono Janosika ogniem i mieczem oraz podróż za jeden uśmiech. Dziś RMF Classic pozdrawia z zamku Pieskowa Skała.
0: A na miejscu cały czas Łukasz Wojtusik i jego kolejny gość.
2: No, nie tylko my tu jesteśmy, bo cały czas fala turystów przemierza dziedziniec, by wejść do tej części wewnętrznej, zamkowej. No, mnóstwo także gości i cytatów filmowych i serialowych dzisiaj.
3: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
2: To jest ważna informacja dla tych, którzy chcieliby tutaj przybyć. Dziś jeszcze na hasło RMF Classic wchodzicie tutaj za darmo. A mówiłaś o maczuce Herkulesa. O tej maczudze sporo na pewno wie nasz gość, ale nie o maczugę będę pytał. Andrzej Feliksik, człowiek, który jest na co dzień tutaj przewodnikiem po zamku w Pieskowej Skale, zamku Pieskowa Skała, pasjonat, znawca historii, prehistorii tego regionu. Bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie, panie Andrzeju. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zamek i okolice można, wiemy to już, zwiedzać na wiele sposobów, wieloma trybami, wieloma ścieżkami. Gdzie pan taką nietuzinkową ścieżką by nas pan zabrał w tej okolicy? Bo zamek to jedno, ale tak naprawdę Ojcowski Park Narodowy, tak naprawdę Dolina Prądnika. No można by tych miejsc geograficznie i nie tylko wyliczać mnóstwo.
4: Pozwoli pan redaktor, że ja się odniosę do całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
2: Bardzo proszę.
4: Ale zacznę jednak od miejsca, w którym jesteśmy, czyli od zamku w Pieskowej Skale, bo nie można nie wejść na drugi dziedziniec, a konkretnie też zobaczyć 5 wystaw, które tutaj mamy. Przecież jesteśmy oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, więc można się spodziewać, że są to prawdziwe skarby, które tu można zobaczyć.
2: Wśród nich prace Jacka Malczewskiego.
4: Oczywiście cała ściana dzieł Jacka Malczewskiego. Ale niewątpliwie walorem też jest nasz ogród parterowy, a jak turyści są zmęczeni, to mogą odpoczywać w restauracji, doskonałej restauracji w Bastionie.
2: Wychodzimy z zamku i?
4: Pierwszy obiekt, który jest bardzo blisko zamku, to maczuga Herkulesa. Prawie przynależy do zamku, ale maczuga Herkulesa, ta niewysoka skała 25 metrów zaledwie wysokości, wprowadza nas od razu w Dolinę Prądnika, po której poprowadzi nas dwa główne szlaki turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jeden z nich to czerwony stary szlak Orlich Gniazd i uzupełniający go niebieski szlak Warowni Jurajskich. One będą nas tak prowadziły od Krakowa, czyli od starej stolicy Polski do stolicy duchowej Polski, czyli do Częstochowy, na długości 110 kilometrów, może nawet szlaki troszkę dłużej, ale do nich będą dobiegały szlaki o innych kolorach, uzupełniające żółty, zielony, czarny i inne ścieżki dydaktyczne, które będą nam pokazywały także inne walory, nie tylko te kulturowe, które są najbardziej znane, jeżeli chodzi o Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, ale także te przyrodnicze, choć wiemy, że Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, pospolicie zwana Polską Jurą, to nie wszyscy wiedzą, że można tu znaleźć skały znacznie starsze, sięgające nie 150 milionów lat, jak te jurajskie, ale dewońskie, karbońskie, permskie, triasowe, kredowe.
2: Ja to już widzę, panie Andrzeju, że ja tu z panem weekend spędził, to mało. Ja teraz wiem, co się dzieje. Nasi słuchacze teraz, myślę sobie, zapamiętują. Pan Andrzej Feliksik, jak będziecie tutaj, proszę prosić o pana Andrzeja i spokojnie weekend z panem Andrzejem można tutaj spędzić.
4: I cały kenozoik, ale temu walorowi geologicznemu towarzyszą zwierzaki, skamieniałości, które tu kiedyś żyły na przestrzeni tych 400 milionów lat. Wszystkie znamy najbardziej amonity, nie? Te wszystkie gąbki, koralowce, jeżowce, ramienie nogi, liliowce i tak dalej, więc
2: to osobna opowieść David Attenborough się tym powinien zająć na pewno. Dobrze, to zostawmy ten element. Ja pana jeszcze chciałem zapytać o rzecz bardzo ważną, bo przecież mnóstwo turystów tutaj, mnóstwo osób odwiedzających zamek Pieskowa Skała, jeżeli chodzi o ten szlak, który nas teraz najbardziej interesuje, serialowo-filmowy, to jakie seriale albo jakie historie filmowe najczęściej pana turyści pytają?
4: Są tutaj dwa typowe pytania, o najstarszy i najmłodszy film. To ten najstarszy to Cyganka Aza. Mamy akurat równą rocznicę, 100 lat. Od premiery tego pierwszego, a najmłodszy to film Lecha Majewskiego Młyn i Krzyż. Też nawiązuje jakby do takich historii z jednej strony związanych z obrazami Piotra Bruegla, i wprowadza nas w historię bardzo ciekawą Niderlandów. Natomiast najczęściej pytania padają tutaj o takie filmy, które turyści jeszcze pamiętają.
2: Jak Stawka większa niż życie, Janosik, trylogia.
4: Trylogia. No i może Podróż za jeden uśmiech, no bo ten też jest taki sentymentalny dla ludzi z mojego pokolenia.
2: Każde pokolenie znajdzie coś dla siebie. Zamek Pieskowa Skała, polecamy, zapraszamy. Jeszcze przez chwilę tu jesteśmy. Możecie do nas dołączyć z nami. Jak słyszycie, znakomity przewodnik, który świetnie opowiada i pewnie tą opowieść mógłby snuć, ale tu się zatrzymamy. Panie Andrzeju, wielkie dzięki za spotkanie z nami w naszym terenowym studio, a my połączymy się jeszcze z wami za chwilę.
0: Tak jest.
4: Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Również pięknie dziękuję, a my w międzyczasie jeszcze wrócimy do utworów z produkcji, które powstawały w miejscu, o którym dzisiaj cały czas opowiadamy. Posłuchamy jednej z najbardziej rozczulających piosenek filmowych. To Dumka na dwa serca z filmu Ogniem i Mieczem. Jak tę pieśń śpiewają nasi dziennikarze, to możecie podpatrzeć na naszych social mediach. A na naszej antenie oryginał, wersja, którą śpiewają Edyta Górniak i Mietek Szcześniak.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
6: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
10: i Klemens prawy.
9: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
11: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
10: Codziennie.
11: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
8: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Po reklamie.

0: To był fragment koncertu na Rue de Dour Telemana, a u nas czas na podsumowania, refleksje i ostatnie myśli na temat akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic.
1: Filmowa Mapa Polski w RMF Classic. Dzisiaj jesteśmy w zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym.
0: Przez całe wakacje wędrowaliśmy w naszych programach i konkursach do najbardziej filmowych miejsc w Polsce. No i dzisiaj finał tej akcji właśnie na zamku Pieskowa Skała. Po raz ostatni łączymy się z naszą radiową ekipą, którą dowodzi Łukasz Wojtusik. Mhm. Łukaszu, trochę ci zazdroszczę, bo jesteście w miejscu cudownym. No i powspominajmy trochę, bo tak się składa, że i ty, i ja mieliśmy okazję dwukrotnie prowadzić tę akcję z różnych miast. Ja byłam w Pasymiu i Lublinie, ty w Toruniu, teraz na zamku. Jakie są twoje odczucia, które miejsce będziesz wspominał najbardziej?
2: Nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie. Na pewno to ostatnia jest środa, dzisiaj się rozstaniemy. Ale spokojnie, ja myślę, że w przyszłym roku będziemy w jeszcze większej liczbie miejsc. No, ja bym tu zamieszkał, tak na weekend to bym tu przyjechał na zamek, to na pewno. A Toruń jest w ogóle pięknym miejscem z nie tylko filmowymi historiami, ale po prostu miejscem do zwiedzania, do zobaczenia. Ja smakowicie wspominam te pierniczki, nie wiem, czy pamiętacie, Zuza Majerą
3: z nami. Oj tak, ja też to dobrze wspominam. Pamiętam tę dziewczynę, która szkicowała nas chyba w Toruniu. Tak cichutko w kąciku siedziała i w swoim szkicowniku tam pojawiały się jakieś...
2: Nasza rysunki. Słuchaczka.
3: Tak, dokładnie.
4: Pamiętam jeszcze pana Wojciecha, który Jadzia nas Michalik. Przytulał na pożegnanie w Toruniu.
5: Ja pamiętam, że Zuza mnie w Toruniu zabrała na pyszną kolację i mi za nią zapłaciła.
2: To Natalia Ryba.
4: Tak było.
2: Także jak widzicie, jak słyszycie tych także naszych prywatnych wspomnień, bo to przecież oczywiście jesteśmy z wami radiowo, ale jesteśmy też prywatnie i to są dla nas po prostu ważne wycieczki, bo przede wszystkim możemy się z wami, drodzy słuchacze, drugie słuchaczki spotkać. A dla ciebie, Kasiu, która z tych miejscowości? Pasym?
0: Tak, mnie mocno zaskoczył Pasym, bo jeżeli chodzi o Lublin, no to wiedziałam, że się nie zawiodę. Ale Pasymia nie znałam wcześniej, a okazało się, że to jest naprawdę piękna miejscowość, w której mieszkają wspaniali ludzie, pasjonaci, znawcy historii, którzy mocno są zaangażowani w promowanie swojego regionu. No i to było naprawdę niesamowite móc z nimi się spotkać i porozmawiać. No i mieliśmy jeszcze Łódź po drodze, szkoda, że nie ma z nami Darka, ale z tego co wiem, on też bardzo miło wspomina ten czas. No więc chyba będziemy wszyscy często wracać wspomnieniami do tych chwil.
2: Najgorsze jest to, słuchajcie, że tych miejscowości i tych zgłoszeń od was było dużo więcej.
3: Masa.
2: Za wszystkie bardzo serdecznie wam dziękujemy, bo ja myślę sobie tak, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i mógłbym tak długo wymieniać, a to są tylko duże miejscowości, są też małe miejsca.
3: Tak, ja bym jeszcze postawiła takie pytanie. Co wy na to, żeby może te akcje w przyszłym roku zorganizować też?
4: Tak.
3: Wakacje.
2: Tak! Nie, zaskoczyła nas. Ona zaskoczyła.
4: Ja muszę jechać jutro.
0: Ja też jestem za.
2: No więc masz odpowiedź, Kasiu, macie odpowiedź. Bardzo chcemy być z wami także w przyszłym roku i dołączyć kilkanaście, być może kilka miejsc na pewno na filmowej mapie Polski Anno Domini 2027.
0: To ja jeszcze tylko dopowiem, że do końca sierpnia na naszej antenie konkurs Filmowa Mapa Polski, tam też opowiadam o tych wspaniałych filmowych miejscach, które wyławiamy z zgłoszeń naszych słuchaczy, więc jeszcze troszeczkę przedłużymy sobie te piękne momenty opowieści o filmowych miejscach, no i mam nadzieję, że za rok ta akcja nam się jeszcze piękniej rozwinie. To co? Ostatnie pożegnania? Machamy rączką?
2: Tak, nie widać tego, ale wszyscy machamy, pozdrawiamy was serdecznie,
3: machamy,
2: jeszcze przez chwilę tu jesteśmy, ocieramy łzy i pamiętajcie, jak jest tutaj zamek Pieskowa Skała? Ciepło!
0: Bardzo wam dziękuję za wszystkie wspaniałe rozmowy, emocje i opowieści, których dostarczyliście nam. Mnie się również pięknie tego słuchało. Dobrego czasu na zamku. Pozdrawiam również ze studia w Krakowie, z Kopca Kościuszki. A na finał, słuchajcie, mam wspaniały temat muzyczny. Jak myślicie, z jakiej produkcji? Strzelaj, Łukasz.
2: Z Potopu już było, z Ogniem i Mieczem było.
4: Ja wiem.
2: Jadzia wie.
4: Stawka większa niż życie.
0: Tak jest. Tak jest. Ten temat właśnie teraz na finał naszej akcji na antenie RMF Classic. Muzyka oczywiście Jerzy Duduś-Matuszkiewicz.

0: Mamma mia, co to się dzisiaj działo podczas finału akcji filmowa Mapa Polski RMF Classic. Relacje z tego wydarzenia możecie jeszcze śledzić na naszych social mediach. Tymczasem zbliża się 13, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie RMF Classic, jest 13:00, u nas czas na fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
11: Dopiero po miesiącu od wysłania amerykańskie władze otrzymały wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Według informacji uzyskanych przez naszego dziennikarza z prokuratury krajowej, służby dyplomatyczne polskiej ambasady w Waszyngtonie przekazały go stronie amerykańskiej dopiero wczoraj. Chodzi o wniosek wysłany z Polski 27 lipca.
12: Z taką datą pojawił się wtedy komunikat prokuratury stwierdzający, że dziś właściwym władzom USA przekazano drogą dyplomatyczną wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Tak się jednak, jak się okazuje, nie stało. W ubiegłym tygodniu zapytałem prokuraturę, na jakim etapie jest rozpatrzenie tego wniosku. Ale dopiero dziś, czyli 30 dni po informacji o przekazaniu wniosku Amerykanom, prokuratura odpisała jednym zdaniem, że, cytuję, służby dyplomatyczne ambasady RP w Waszyngtonie przy nocie werbalnej z dnia 25 sierpnia 2026 roku przekazały władzom amerykańskim wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobro. Praktycznie miało to oznaczać, że dopiero wczoraj, kilka dni po tym, jak zaczęliśmy o to pytać, zarówno w Waszyngtonie, jak w Warszawie, któryś z pracowników polskiej ambasady dostarczył w końcu do Departamentu Stanu wniosek, który miał tam trafić, przypominam, jeszcze w lipcu.
11: Dowiedział się nasz reporter Tomasz Skory. Polska kupi latające cysterny. Do sił powietrznych trafią 4 samoloty Airbus A330 MRTT. Hiszpański rząd zgodził się na podpisanie wspólnie z Polską umowy na zakup łącznie 7 takich maszyn w ramach programu SAFE za łącznie 810 milionów euro. Powietrzne cysterny będą kluczowe dla działania samolotów F-35.
13: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To jest czasem kilkadziesiąt minut na pełnych obrotach, w pełnym skupieniu, w pełnej aktywności. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
11: Jak informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, nowe samoloty trafią do polskich sił powietrznych w 2030 roku. Atak na infrastrukturę obrony i bezpieczeństwa jest nieuchronny. To ostrzeżenie wystosowane przez brytyjski wywiad, a przekazane premierowi Andy'emu Burnhamowi. Donoszą o tym media na Wyspach. Dlaczego akurat teraz taki komunikat?
14: Władze na Kremlu łudziły się, że następca premiera Keira Starmera okaże mniej entuzjazmu walczącej Ukrainie. Ale wsparcie, jakiego Andy Burnham udzielił prezydentowi Zełenskiemu w Kijowie, rozwiało wszelkie wątpliwości. Najbardziej prawdopodobnym celem ataków ze strony Rosji mogą być zakłady produkujące drony przeznaczone dla ukraińskich obrońców. Ponadto brytyjskie media donoszą o szykującej się wizycie Burnhama w Nowym Jorku, gdzie zamierza przekonywać prezydenta Donalda Trumpa, by przekazał Kijowowi pociski przechwytywane chwytujące typu Patriot, które mogą neutralizować uderzenia rosyjskich rakiet balistycznych.
11: Informuje z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: Uwaga kierowcy, jedna osoba ranna w zderzeniu auta osobowego z motocyklem na A4 w pobliżu Bochni w Małopolsce. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia też na dolnośląskim odcinku A4. Dwie ciężarówki zderzyły się w pobliżu Jadwisina. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. Benzyny 98 7,39, a oleju napędowego 7,47 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe o grosz, a oleju napędowego o 7 groszy.
10: Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 14. Teraz prognoza pogody. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe, na północnym wschodzie i południu okresami umiarkowane i duże, i tam jeszcze możliwy przelotny deszcz, a na termometrach 19 stopni teraz w Krakowie, 21 w Rzeszowie i Lublinie, 22 w Warszawie, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim i 23 w Szczecinie, tam dzisiaj najcieplej. Chłodniej nieco nad samym morzem i na Podhalu, tam od 17 do 19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, na wybrzeżu przejściowo porywisty, głównie wschodni i północno-wschodni. W nocy raczej bez opadów, ale temperatura znacznie spadnie i pojawią się mgły na termometrach od 7 do 12 stopni zaledwie.

pałac filmu Ojciec Chrzestny to za nami w RMF Classic. Jest 12 minut po godzinie 13. Katarzyna Chnad, witam ponownie. Za nami finał akcji Filmowa Mapa Polski RMF Classic. Przez całe wakacje prosiliśmy, żebyście zgłaszali miejsca z filmową historią i potencjałem, które chcecie, żebyśmy odwiedzili i o nim opowiedzieli. No i tak właśnie się stało. Z wielu nadesłanych przez Was zgłoszeń odwiedziliśmy Toruń, Łódź, Pasym, Lublin. No i dziś zakończyliśmy naszą akcję na Zamku Pieskowa Skała w Ojcowskim Parku Narodowym w Małopolsce. Wszystkie miejsca okazały się strzałem w dziesiątkę. Wszędzie spotkaliśmy wspaniałych ludzi, historyków, przewodników, autorów różnych książek, włodarzy miast, miejscowości, ale też Was, naszych słuchaczy, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, za co bardzo Wam dziękujemy. To był piękny czas, mnóstwo rozmów, do których pewnie jeszcze będziemy wracać. A po więcej materiałów zachęcam do tego, żebyście zajrzeli i zobaczyli, co przygotowali nasi dziennikarze w social mediach RMF Classic. Natomiast my gramy dalej, najpiękniejszą muzykę filmową. W tej godzinie usłyszymy m.in. motywy z filmu Pinokio, Czekolada czy Tajemnica Filomeny. Będzie też ciekawostka i coś wyjątkowego dla Was, zaproszenie na festiwal do Opery Leśnej w Sopocie. I będą bilety, więc słuchajcie uważnie. A my teraz posłuchamy kolejnej muzycznej nowości. RMF Classic to fragment soundtracku z animacji zatytułowanej W cudzej skórze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
12: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 25 minut po godzinie 13, a przed nami kolejna muzyczna podróż, która rozpocznie się od klasycznej elegancji, a zakończy nutą wiosennej świeżości. Za chwilę zabrzmi u nas krótka, pełna uroku i lekkości kompozycja chińskiego kompozytora Denga Yisana, Wiosenny wiatr, którą na fortepianie zagra Lang Lang. A teraz posłuchamy fragmentu symfonii nr 101 D-dur, zwanej Zegarową Józefa Haydna. To będzie wykonanie Academy of St. Martin de Fields pod batutą Sir Neville'a Marinera.

Wiosenny wiatr na koniec lata w RMF Classic. Zapraszam na ciąg dalszy naszego programu. Jak już wiecie, finał akcji filmowej Mapy Polski RMF Classic już za nami, ale wróćmy jeszcze na moment do zamku Pieskowa Skała, który dzisiaj był naszym finałowym przystankiem akcji. To miejsce, w którym każdy kamień ma swoją historię, a za każdym zakrętem czeka kolejna opowieść. Przypomnę, że zamek jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie i prezentuje cenne dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego. Możemy tam zobaczyć m.in. historyczne wyposażenie wnętrz, obrazy, meble i przedmioty, które pozwalają wyobrazić sobie, jak wyglądało tam dawniej życie. Warto więc zajrzeć do środka i sprawdzić, jak historia spotyka się tam ze sztuką. Zamek Pieskowa Skała zaprasza nie tylko na spacer wśród jurajskich skał, ale też na spotkania z prawdziwymi skarbami polskiej kultury. W zamku prezentowane są wystawy czasowe, więc każda wizyta może być dla Was jakimś nowym odkryciem. Więc nawet jeśli byliście już w tym miejscu, to warto tam wracać. Ja mam taki zamiar. Jeśli chodzi o kolejne filmowe miejsca, to będziemy o nich jeszcze opowiadać jutro i pojutrze w konkursie Filmowa Mapa Polski. Serdecznie zapraszam, szczegóły na naszej stronie internetowej. Tymczasem wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas teraz fragment z soundtracku z serialu Off Campus, sezon pierwszy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: Gutek Film przedstawia Gorzkie Święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie Święta w kinach od 28 sierpnia.
15: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
19: Sanostol.
20: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy Ty pamiętasz Multi
19: Sanostol?
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
21: Po reklamie.

0: Trwał Walkirii Ryszarda Wagnera, grała orkiestra Clevelandzka, prowadził George Selm. A ja obiecałam niespodziankę w tej godzinie programu. Bardzo proszę, 12 i 13 września warto będzie wybrać się do Gdańska i Sopotu, bo tam odbędzie się Brasswood Soundtrack 2026, festiwal muzyki filmowej, który skupia się na muzyce emocjonalnej, tej, która buduje napięcie i potrafi opowiadać historię nawet bez obrazu. Czego jeszcze możemy się spodziewać? O tym z dyrektorem artystycznym tego wydarzenia, Łukaszem Lucem Rostkowskim, rozmawiała Jadwiga Polus.
1: Czy Kylie Dixon i Michael Stein przywożą swoje słynne syntezatory do Polski na koncert?
2: Oczywiście, że tak, tak, tak. To są po prostu totalni nerdowie elektroniki, także tak, spodziewamy się tutaj w bardzo, bardzo ambitnego brzmienia w tym aspekcie, bo wiemy, że oczywiście są różne takie jakieś reprodukcje tych koncertów muzyki Stranger Things, no ale tutaj jest taka ich wizja, to są ci artyści, którzy to stworzyli, także w pełnym szacunku tego brzmienia, także oni grają te kompozycje oczywiście z serialu, plus kilka swoich różnych pomysłów i też jesteśmy bardzo podekscytowani i to właśnie jeszcze mamy tę przyjemność, że będziemy ich gości na tym śniadaniu mistrzów w Sopocie rano, także będzie też taka rozmowa, będzie można posłuchać o tych kulisach, o tym, jak im się udało w ogóle dostać do tego niesamowitego serialu, który podbił cały świat.
0: A teraz to, co najlepsze, mamy dla Was podwójne bilety na koncert, który w ramach festiwalu Brasswood Soundtracks odbędzie się 12 września o 19 w Operze Leśnej w Sopocie. W tej sprawie piszcie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl w tytule Brasswood Soundtracks. Zapraszam i czekamy na Wasze maile. A u nas fragment soundtracku z serialu Stranger Things, muzyki, która podczas tego festiwalu również się pojawi.

0: Running Up the Hill, wielki przełyk Kate Bush, piosenka, która pojawiła się również na ścieżce dźwiękowej serialu Stranger Things, sezon 4. Tymczasem zbliża się 14, za chwilę kolejne fakty w RMF Classic, zapraszam.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 14, w studiu Faktów jest z nami Grzegorz Jasiński i to są ostatnie już dzisiaj fakty RMF Classic. Zapraszamy.
14: Jest adwokatem i ma do tego pełne prawo. Tak o Romanie Giertychu, który został adwokatem prezesa Zonda Krypto, mówią przedstawiciele koalicji rządowej. Opozycja krytykuje fakt, że wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej jest obrońcą Przemysława Krala. Z ust rządzących pada stwierdzenie, że łączenie zawodu adwokata lub radcy prawnego z aktywnością polityczną nie jest zakazane.
15: Mi nie zgrzyta, dlatego że Roman Giertych jest adwokatem i rola adwokata jest taka, żeby udzielać pomocy prawnej dla różnych osób. Często adwokaci muszą bronić bandytów, muszą bronić zabójców.
14: Mówi poseł Lewicy Tomasz Trela, poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi wprost, kto jest beneficjentem takiego układu.
16: Z tej działalności pana Giertycha większy zysk ma nie pan Kral, ale koalicja rządząca, bo widzimy kolejne afery, które wychodzą.
14: Opozycja krytykuje.
17: Ja wolałbym, żeby polityk Platformy Obywatelskiej tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane.
14: Mówi europoseł Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. Roman Giertych zadeklarował, że jest obrońcą prezesa Zonda Krypto pro bono od maja. Zmiana progów podatkowych, podwyżka CIT-u, ale też ograniczenia w ryczałcie. O tych elementach planowanej reformy podatkowej rząd mówi mniej. Eksperci jednak nie mają wątpliwości, nowe limity dla ryczałtowców mogą uderzyć w wiele firm. Przedsiębiorcy stracą?
18: To zależy od tego, jakie mają przychody. Rząd jasno zadeklarował, że aby znaleźć środki na zmiany progów podatkowych w przyszłym roku, potrzebne są pieniądze z innych źródeł i na cel wzięty został ryczałt.
19: Kto w trakcie roku przekroczy przychodami 300 tysięcy euro, czyli około 1 300 tysięcy złotych, ten od tej chwili aż do końca roku płaci od nadwyżki nie swoją stawkę, tylko 17%.
18: Wyjaśnia główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, a przecież niektóre stawki ryczałtu wynoszą w granicach 3-5%, czyli kilkukrotnie mniej.
19: I co ważne, to nie jest podatek od zysku, tylko od przychodów, czyli obrotu. Dlatego uderzy nie w najbogatszych, tylko w firmy o dużych obrotach i niskich marżach.
18: A następnie taki przedsiębiorca zostanie wypchnięty z ryczałtu w kolejnym roku, bo rząd chce też zmniejszyć całkowity limit roczny z 2 milionów do 250 tysięcy. Euro.
14: Zapowiada dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
20: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
14: Drogi w stolicy Małopolski remontami stoją. Stoją także kierowcy w korkach w związku z licznymi pracami, które są prowadzone w mieście. Przy ulicy Piastowskiej jest nasz reporter.
21: Tu na Piastowskiej trwa przebudowa, w związku z którą mamy ruch jednokierunkowy w stronę Królowej Jadwigi. Najbardziej uciążliwe remonty są jednak w centrum stolicy Małopolski. To m.in. zwężenie w związku z naprawą nawierzchni na wiadukcie na Alei 29 listopada, czy remont Alei Słowackiego na odcinku od Karmelickiej do Łobzowskiej. Spore korki codziennie tworzą się w rejonie Mostu Kotlarskiego, gdzie przeniesiono ruch na jeden pas, a także na Kamińskiego, gdzie także zwężono drogę do jednego pasa w kierunku centrum miasta. Tuż przy rynku uciążliwe dla kierowców, ale także korzystających z komunikacji miejskiej jest niewątpliwie przebudowa węzła przy Teatrze Bagatela. I jeszcze ważna informacja dla powracających z letniego wypoczynku w górach. Ze względu na pracę na Zakopiance od węzła autostradowego do wyjazdu z miasta korki na tym fragmencie w godzinach szczytu gwarantowane.
14: Przewiduje nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Jeszcze wakacyjne ostatki na plaży w Gdyni. Pogoda sprzyja, choć upałów nie ma. Plażowicze chwalą sobie wypoczynek nad morzem.
22: Słoneczko świeci, jest dobrze.
23: 3 osoby są może w wodzie, więc jest dużo miejsca. W dali widać Hel. Statki robią dekoracje horyzontu.
24: Wypiłam kawę, zjadłam śniadanie. Czytam sobie, patrzę, słucham szumu fal. Jest bosko.
25: Leniwie. Właśnie usiadłyśmy, bo nam się nie chce iść.
14: Komu by się chciało? A wszystko to usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
0: A z nami w Faktach od rana był Grzegorz Jasiński. Bardzo dziękuję. Sprawdzam jeszcze, co na mapie pogody, bo mamy całkiem przyjemne popołudnie. W większości regionów pogodnie i słonecznie, jeszcze tylko miejscami na południu chmury i tutaj możliwy przelotny deszcz. A na termometrach teraz 20 do 23 stopni właśnie na południu kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 22-23 w Warszawie, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim, najcieplej w Szczecinie, tam 25 stopni, a chłodniej nad samym morzem i na Podhalu, tam 18-19 kresek na plusie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, wschodni, północno-wschodni. W nocy będzie pogodnie, ale chłodno, temperatura spadnie i pojawią się mgły na termometrach od 7 stopni do 12 na zachodzie. Jutro ma być więcej słońca i znacznie cieplej.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
26: Olga Tokarczuk.
27: Dzień dobry, nazywam się

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy popołudniowy wakacyjny magazyn w RMF Classic, w którym przede wszystkim podpowiadamy, na jakie spektakle, filmy, festiwale, spotkania, koncerty, wystawy warto wybrać się w najbliższych dniach. Trochę te podpowiedzi dotyczą tego, co jeszcze można odhaczyć w wakacje, ale trochę już będą podpowiadały, jak zapełniać swoje kalendarze od września, bo dzieje się dużo, dzieje się pięknie, mnóstwo instytucji przygotowuje nowe piękny plan na nowy sezon, bo przecież sezony zaczynają się od 1 września. My o wszystkim będziemy wam opowiadali na naszej antenie. Poza tym mnóstwo najpiękniejszej muzyki przed nami. The Crown, Polskie Drogi, to plan na za chwilę, bo najpierw Policjanci z Miami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śna. Wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: George Fenton i Anna i Król, wcześniej Yesterday w interpretacji i wykonaniu duetu fortepianowego Marek i Wacek. Stało się. Za nami premiera ostatniego wakacyjnego felietonu Artura Andrusa. Wszystkie odcinki znajdziecie na rmfclassic.pl. Szybko to wszystko zleciało, ale nie przejmujemy się, bo od przyszłego tygodnia wracają niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Ale to we wrześniu. Dzisiaj przypomnijmy sobie jeszcze finał wakacyjnej serii.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
2: Odcinek 9. Nostalgia i sentyment. Pojawiają się na pustoszejących plażach i wydeptanych deptakach pod koniec sierpnia. Chciałbym powiedzieć, że chodzą, ale należy powiedzieć, że się snują. Ona, nostalgia, on, sentyment. Patrzą smutno na wyjeżdżających turystów, machają im na pożegnanie czym popadnie, chusteczką, dmuchanym jednorożcem, ciupagą. Czasem coś zaśpiewają. A to, a mnie jest szkoda lata, a to już nie ma dzikich plaż. Niektóre nostalgie i niektórzy sentymenci sami próbują coś napisać. Na przykład sentyment Bieszczacki, który po sezonie jest nauczycielem muzyki w jednej z podstawówek w Ustrzykach Dolnych, tworzy piosenkę o niezwykłej urodzie polskich ratowników i ratowniczek. Goprze, toprze, woprze, kto się tobie oprze. Do zawodowych obowiązków nostalgii i sentymentów należy wykonywanie pewnych symbolicznych gestów, które świadczą o tym, że to już, że wakacje się kończą. A to odkręcą wentyl w dmuchańcu, takiej nadmuchiwanej zjeżdżalni, a to kajak wysuszą szmatką i nakleją na nim kartkę z napisem nie moczyć do maja, a to płaszcz jesienny przetrzepią na balkonie, tak żeby wszyscy widzieli. Zresztą wystarczy się rozejrzeć. Wszędzie oznaki kończących się wakacji. Przeceny gofrów i waty cukrowej, w pralniach pojawiają się wywieszki z cenami na posezonowe pranie misiów, które stały przez całe lato i cierpliwie dawały się fotografować. Łeb 60 zł, tułów 80, same łapy 30 zł. Na dancingach i fajfach ubywa tańczących, a co za tym idzie, zmniejszają się składy orkiestr. Jak na parkiecie są dwie osoby, to nie kalkuluje się czteroosobowy zespół. Bywa, że w kaskadzie do tańca gra tylko perkusista. Sentymenci i nostalgie trochę się między sobą różnią, nie tylko płcią. Jeśli chodzi i zaczepia ludzi pytaniem, gdzie ta Keja przy niej ten jacht, gdzie ta koja wymarzona w snach, to wiadomo, że to sentyment bałtycki lub mazurski. A jeśli wyjąc do księżyca pije świeżą żentycę i haftuje jesienną parzenicę, to wiadomo, że to góralska nostalgia, czyli tęsknica. Jednym z najbardziej symbolicznych i przejmujących aktów kończących się wakacji jest akcja wieszania przez nostalgię i sentymentów na pustych gniazdach bocianich tabliczek z napisem „Zaraz wracam”. I z tą nadzieją niech Państwo sobie lekko jesiennieją. Do usłyszenia.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: dziękuję.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
3: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
4: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
3: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Tauron Arena Kraków już 5 września w sobotę w przyszłym tygodniu zaprasza na muzyczne popołudnie i wieczór, podczas którego będzie można w plenerze posłuchać świetnej muzyki, poczuć letni klimat, spotkać się ze znajomymi. Będzie też możliwość wylicytowania rzeczy, których nie kupi się w żadnym sklepie, wiele ciekawych autografów, na przykład na tej licytacji, i wesprzeć szczytne cele. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, dobry humor, wpadajcie posłuchać, potańczyć, posiedzieć. Siedzieć, pobyć razem. Zapowiadają i obiecują, i podpowiadają, i namawiają organizatorzy. Szczegóły na stronie rmfclassic.pl, a na naszej antenie jedna z nowości w playliście RMF Classic. Ze ścieżki dźwiękowej 5. sezonu serialu The Boys, Billy Joel.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Zachmurzenie dzisiaj małe, na północnym wschodzie i południu okresami umiarkowane oraz duże. Tam też możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Chłodniej dzisiaj nad samym morzem oraz na obszarach podgórskich, bo tam na termometrach około 18 stopni. Wiatr wieje słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni.
1: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
2: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
3: Igor Herbut.
4: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
5: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa trwać będzie w Warszawie do 6 września. Z dyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Arturem Szklenerem, rozmawiała Julia Sarzyńska.
2: Ten uniwersalizm twórczości Chopina z jednej strony pozwala programować bardzo szeroko festiwal, dlatego że daje możliwość sięgania zarówno po Bacha, jak i wychodzenia w przód w kontekście twórczości Chopina. Tak jak, co mnie bardzo cieszy, będziemy słyszeć arcydzieła i Beethovena, i Brahmsa, i wspaniały koncert Karłowicza, i nieco mniej znaną muzykę polską naszego Janiewicza, i tym razem w opracowaniu na fortepian. Także to są wszystko konteksty, które właśnie wynikają z faktu, że muzyka Fryderyka Chopina jest tak uniwersalna. A z drugiej strony ten uniwersalizm widać w kreacjach artystycznych, to znaczy zdecydowanie coś, co myślę nas niezwykle ujmuje, a z drugiej strony z czego powinniśmy być dumni, że twórczość Fryderyka Chopina tak bardzo silnie oddziałuje na artystów z całego świata. I co jest ważne, że oddziałuje na artystów młodych i powoduje, że oni poprzez dialog z twórczością Chopina tak naprawdę kreują swoje osobowości artystyczne. I to każdy z nich w inną stronę. Jak usłyszymy tych w sumie 9 laureatów różnych nagród z różnych konkursów chopinowskich, to każda artystka, każdy artysta są zupełnie innymi osobowościami i to jest wspaniałe.
1: Szczegóły znaleźć można na stronie 22. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.

Chopin i jego Europa. I Chopin nie przypadkiem za chwilę zabrzmi w RMF Classic. To będzie preludium D-moll, opus 28, numer 24. Przy fortepianie zasiądzie Sen-jin Cho, ale najpierw Pietro Mascagni i intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej.

0: Reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Za chwilę na naszej antenie muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu X-Men pierwsza klasa, ale najpierw pod osłonę nieba zabierze nas Luigi Sakamoto.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Marek Grechuta i Anna Waza. Chwilę na naszej antenie. Ja tylko jeszcze przypomnę, że niemal 100 dzieł nabistów, artystów, którzy wpłynęli na rozwój sztuki nowoczesnej. Zobaczyć można na wystawie czasowej Nabiści, prorocy nowej sztuki w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym ze słynnego francuskiego Musée d'Orsay. Do 15 listopada można w Muzeum Łazienki Królewskie tę wystawę oglądać, a szczegóły o niej przeczytać na rmfclassic.pl.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Seneszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Po reklamie.

0: Siódmy taniec słowiański, opus 72 Antonina Dworzeka, wcześniej Camille Saint-Saëns i Łabędź z Karnawału Zwierząt.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.
0: Ale akurat dzisiaj bardzo z Karaibów, bo w roli głównej Henry Morgan, geniusz taktyczny, który niegdyś służył jako legalny korsarz. Jego wyprawy do Panamy stały się legendą, a popularność osiągnęła szczyty. Henry Morgan to jedna z najbardziej fascynujących i paradoksalnych postaci w historii, chociaż dzisiaj kojarzymy go głównie jako uśmiechniętego kapitana z etykiety popularnego rumu. Jego prawdziwe życie było pełne brutalnej polityki, genialnej strategii i niesamowitego awansu społecznego. Chociaż powszechnie nazywa się go piratem, Morgan działał całkowicie legalnie w świetle angielskiego prawa. Był kaprem, co oznacza, że posiadał oficjalny list kaperski od gubernatora Jamajki. Upoważniał go on do atakowania i grabienia okrętów oraz miast należących do wrogów Anglii, głównie Hiszpanów. Dla Anglików był bohaterem narodowym, dla Hiszpanów krwawym bandytą. Wbrew filmowym stereotypom o bitwach morskich, Morgan większość swoich największych sukcesów odniósł na lądzie. Był mistrzem walki partyzanckiej i zaskoczenia. Przypomnijmy atak na Portobello w 1668 roku. Miasto było świetnie ufortyfikowane od strony morza. Morgan zostawił statki daleko w tyle, podpłynął do brzegu kajakami nocą i zaatakował od strony dżungli, całkowicie zaskakując hiszpańską załogę. Najsłynniejszą operacją Morgana było zdobycie Panamy w 1671 roku. Droga przez dżunglę okazała się jednak koszmarem. Hiszpanie zastosowali taktykę spalonej ziemi, niszcząc wszelkie zapasy jedzenia. Ludzie Morgana byli tak głodni, że w pewnym momencie cieli na kawałki, gotowali i zjadali skórzane torby oraz buty, aby przetrwać. Mimo skrajnego wycieńczenia ostatecznie zdobyli i spalili miasto. Atak na Panamę odbył się tuż po podpisaniu traktatu pokojowego między Anglią a Hiszpanią, o czym Morgan rzekomo nie wiedział. Aby ułagodzić wściekłych Hiszpanów, król Karol II Stuart kazał aresztować Morgana i sprowadzić go do Londynu. Jednak na miejscu Morgan stał się celebrytą. Zamiast do lochu trafiał na salony. Ostatecznie król nie tylko go ułaskawił, ale w 1674 roku nadał mu tytuł szlachecki i mianował wicegubernatorem Jamajki. Po powrocie na Jamajkę jako szanowany urzędnik królewski Morgan przeszedł całkowitą przemianę, otrzymał zadanie oczyszczenia Karaibów z piractwa. Swoje nowe obowiązki potraktował bardzo poważnie, bezlitośnie ścigał dawnych towarzyszy broni i skazywał ich na stryczek, dbając o interesy plantatorów i legalny handel. Henry Morgan zmarł w 1688 roku, mając 53 lata. Mniej więcej przyczyną śmierci była najprawdopodobniej marskość wątroby spowodowana ciężkim alkoholizmem. Pił gigantyczne ilości rumu i madery. Choć marka rumu Captain Morgan powstała dopiero w XX wieku, idealnie wpisała się w jego legendę. Człowiek, który zmarł przez alkohol, stał się globalną ikoną jednego z najpopularniejszych trunków na świecie.
1: Nie tylko z Karaibów. RMF Classic prezentuje opowieści o słynnych piratach.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No. A tamta
1: to jest mega.
0: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
10: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
9: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
11: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Po reklamie.

0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Chłodniej dzisiaj nad morzem oraz na obszarach podgórskich, bo tam 18 stopni mniej więcej na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Zachmurzenie dzisiaj małe, na północnym wschodzie i południu jedynie okresami umiarkowane, tam też możliwe słabe opady deszczu.
1: Lato mistrzów muzyki filmowej tylko w RMF Classic.
2: Hi everyone, this is Trevor Morris.
3: This is Gustavo Santaolalla.
4: Hi, my name is Volker Bertelmann, aka Hauschka.
5: Hello, this is Tandun. Please listen to more film music. RMF Classic is my favorite station. Thank you. Dziękuję.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Elbląga.
1: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza jutro mieszkańców na spacer po winnicy, dzielnicy, która już wkrótce stanie się nowym domem biblioteki. W czwartek 27 sierpnia o godzinie 17 uczestnicy wyruszą w teren z przewodniczką Benitą Kończak, by odkryć historię i miejsca, obok których często przechodzi się obojętnie i nie zna się ich niezwykłej przeszłości. Miejscem startu i zakończenia wędrówki po winnicy będzie nowa siedziba biblioteki przy ulicy Saperów 14F, która mieści się w budynkach pokoszarowych. Kompleks powstał przed I wojną światową jako koszary piechoty. Przez dziesięciolecia służył wojsku, a następnie został przeznaczony na potrzeby oświaty. A to tylko początek całej tej opowieści. Szczegóły znajdziecie na stronie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.
0: RMF Classic w Elblągu 91,2 FM.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.

Erik Satie i Gymnopédie numer 1 przy fortepianie Daniel Varsano to plan na za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Orchestre National de la Radiodiffusion Française, Sir Thomas Beecham, Georges Bizet i wstęp do czwartego aktu Carmen.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Urokliwy i kameralny Brushwood Festival rośnie i ewoluuje, jak otaczające go magiczne lasy Trójmiasta, zapowiadają organizatorzy festiwalu. Siódma edycja, która rozpocznie się 11 września, skręca w stronę muzyki filmowej, z którą coraz silniej związany jest dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski. Brushwood Festival zmienia się w Brushwood Soundtracks, międzynarodowy festiwal ścieżek dźwiękowych z najlepszych filmów, gier i seriali. Po intensywnym wieczorze w Sopockiej Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września, festiwal przeniesie się do Gdańska 13 września na najwyższym, 34. piętrze wieżowca Olivia Star. Odbędzie się kameralny i wyciszający wieczór z włoską muzyką filmową. Ale o szczegółach mówi Łukasz Luc-Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
2: I w programie mamy muzykę z La Viva e Bella, z Ojca Chrzestnego i wielu innych włoskich filmów, zagraną przez taki wyspecjalizowany w tym włoski kwartet Alterejo String Quartet, więc ściągamy specjalnie włoskich muzyków, którzy specjalizują się w tym specyficznym w tych specyficznych wykonaniach, a oprócz tego także tutaj bardzo, bardzo talentowany włoski pianista i kompozytor Federico Albanese, z którym mieliśmy zaszczyt też pracować przy Expo w Osace w zeszłym roku. Także mamy taki wieczór bardzo kameralny i spokojny, smyczki, pianino z widokiem na zachód słońca nad Zatoką Gdańską i przede wszystkim właśnie z widokiem na ten przepiękny las, w którym to dzień wcześniej właśnie jesteśmy w Operze Leśnej z muzyką do Stranger Things, do Wiedźmina 1670, do Chłopów, do Family Adams i przede wszystkim też do filmów Davida Lyncha.
1: Szczegóły na rmfclassic.pl. Na antenie za chwilę Albert Nobbs, Robin Hood, ale jako pierwsza Dzikość Serca.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Czerwone korale, czerwone niczym win.
3: Czerwone jak Senyszyn.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Lato w podróży z RMF Classic.

Tommaso Albinoni i Allegro z trzeciego koncertu op. 9 na dwa oboje, wcześniej Benjamin Britten i temat z przewodnika po orkiestrze. 29 sierpnia w kościele ewangelickim świętego Marcina w Krakowie spotkają się muzyka, zapach i osobista opowieść o pamięci w wydarzeniu zatytułowanym Filippo Sorcinelli – Zapach muzyki. Artysta ten przybywa do Krakowa na specjalne zaproszenie krakowskiego biura festiwalowego i festiwalu Misteria Paschalia, aby połączyć świat muzyki dawnej i wyobraźni zapachowej. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Antenę przejmuje teraz Phil Collins.

0: Reklama.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
7: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 26 sierpnia 1956 roku Życie Warszawy informuje, że huragan, który przeszedł nad województwem

W latach 30. XX wieku zwiedził całą Polskę na rowerze. Czytaliśmy jego wspomnienia wiele razy. Podziwiał też Warszawę. Mało kto wie, że w 1945 roku wrócił do Polski. Jeszcze komuniści w niej nie wzięli wszystkiego w garść. Jeździł gdzie chciał i powstał z tego solidny reportaż. Opisywał także Warszawę. Nikt, kto nie widział tego na własne oczy, nie zrozumie życia w mieście, gdzie wszystko zostało zniszczone. Bombardowania w Wielkiej Brytanii już były ciężkie do zniesienia, lecz oznaczały przecież zburzenie domów stojących przy paru ulicach, a ich mieszkańcy stłoczyli się u sąsiadów. W Warszawie nikt nie miał takich sąsiadów, ponieważ każdy dom był ruiną. A jednak, mimo ciosów, jakich nie zaznał żaden inny cywilizowany obszar, Warszawa nie była martwym miastem. Wręcz przeciwnie, kipiała życiem. Jej cegły i kamienie wysadzono w powietrze, ale duch warszawiaków był niepokonany. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Warszawę po wojnie, poczułem, jakbym dostał w twarz. Zniszczenia były tak brutalne i tak powszechne. Potem jednak oderwałem wzrok od potrzaskanych ścian i spojrzałem na uśmiechnięte twarze. Nie było w nich śladu rozpaczy. Zamiast niej wyraźna determinacja, by rozpocząć wszystko od nowa. I zwrócił uwagę na coś, co mógł dostrzec chyba tylko cudzoziemiec. Na każdym rogu, pod osłoną ponurych ruin, które kiedyś były domem, stał na chodniku stragan z kwiatami. Jaskrawe kolory jesiennych kwiatów odcinały się żywo na tle szarych zwałów gruzu. To było tak typowe dla Polaków. Stragany z kwiatami w środku ruin, gdzie zwyczajnie praktyczny człowiek nalegałby, żeby przeznaczyć każdego pensa na sprawy materialne, skupiając na nich wszelkie wysiłki. Jakaś kobieta przystanęła, jej buty składały się z pasków płótna przytrzymywanych tasiemkami. Suknię miała wytartą i połataną. Przeliczyła swój bezcenny zapas złotówek. Może miała kupić chleb, lecz zamiast tego kupiła kwiaty. To, co ciało straciło na pożywieniu, duch zyskał na animuszu. Uśmiechnęła się odchodząc, przyciskała usta do kwiatów niczym do skroni dziecka. Newman sumował: im brzydsze okoliczności, tym ważniejsza jest rola piękna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Dobry wieczór w środę 26 sierpnia. Dziś słońce wzeszło o 5:46, a zaszło o 19:37. Już o ponad 2,5 godziny dzień jest krótszy w porównaniu do najdłuższego dnia w roku. O tej porze Wenus chowa się już pod horyzontem. Za to nad południowo-wschodnim widnokręgiem odnajdziemy Księżyc na 2 dni przed pełnią w gwiazdozbiorze Koziorożca. Natomiast w drugiej części nocy zobaczymy Saturna w rybach, Marsa w bliźniętach i Jowisza w raku. Do obserwacji Urana w byku i Neptuna w rybach potrzebny będzie jednak teleskop. Na porannym niebie pojawią się już gwiazdozbiory nieba zimowego. Orion z charakterystycznym pasem i wielką mgławicą, Wielki Pies z najjaśniejszą gwiazdą nocnego nieba Syriuszem, nazywanym Psią Gwiazdą, Byk z najjaśniejszą gwiazdą Aldebaranem i piękną gromadą otwartą gwiazd Plejadami, Bliźnięta z 2 najjaśniejszymi gwiazdami Kastorem i Poluksem oraz mgławicą Eskimos, Woźnica wysoko nad Orionem z najjaśniejszą gwiazdą Kapellą oraz Mały Pies pod Bliźniętami z najjaśniejszą gwiazdą Procjonem. Na niebie jest też wiele mniejszych i słabo rozpoznawalnych gwiazdozbiorów. Na przykład Lisek, Strzała, Delfin i Źrebie. Te małe gwiazdozbiory znajdziemy między Pegazem, Łabędziem i Orłem. Innym przykładem jest Trójkąt i Baran, między Bykiem, Perseuszem, Andromedą i Rybami, czy też Jednorożec między Małym i Wielkim Psem. Całe niebo jest podzielone na 88 gwiazdozbiorów, co ułatwia współczesnym orientację na sferze niebieskiej, z czego aż 7 wprowadził na niebo Jan Heweliusz. Są to Ryś, po łacinie Lynx, Psy Gończe, czyli Canes Venatici, Mały Lew, Leo Minor, Lisek, czyli Vulpecula, Jaszczurka, czyli Lacerta, Sextans i Tarcza Sobieskiego, Scutum Sobiescianum, wprowadzony przez Jana Heweliusza w 1684 roku dla upamiętnienia króla Jana III Sobieskiego po jego słynnej wiedeńskiej wiktorii.

0: Klasik zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Mimo to ledwie daję sobie radę z własnymi myślami. Martwię się stale o dom, dzieci i laboratorium. Ale nawet na chwilę nie zapominam, że utraciłam Piotra. Tyle tylko, że trudno mi myśleć o nim. Ze skupieniem i niecierpliwie wyglądam chwili, kiedy będę w stanie to uczynić. Znoszę jakoś życie, ale wydaje mi się, że już nigdy nie będę potrafiła się nim cieszyć, choć tak wiele mi pozostało. Nie jestem bowiem osobą pogodną i wesołą z natury. Czerpałam dotąd odwagę ze spokoju ducha, jaki cechował Piotra. Ale to źródło wyschło. Byłeś ucieleśnieniem uroku i szlachetności, a także najwspanialszych talentów. Zanim cię poznałam, nie spotkałam nikogo podobnego do ciebie i nigdy potem nie widziałam osoby równie doskonałej. Gdybym cię była nie poznała, nigdy bym nie przypuszczała, że w ogóle można być takim człowiekiem. Uzupełniali się. Ona twardo stąpająca po ziemi, cierpliwa, świetnie zorganizowana, odważna, o bardzo silnej osobowości. On nie potrafił skoncentrować się przy najmniejszym hałasie. W pracy zatracał się całkowicie. Raz, sam opowiadał tę anegdotę, nie zauważył, że woźny zamknął laboratorium na uczelni od zewnątrz. Żeby się wydostać, Piotr ze studentami musieli jeden po drugim ześlizgiwać się porynnie. Jednak jak wspomina wnuczka Hélène Langevin-Joliot, potrafił harować jak wół przez 3 miesiące, by potem przez pół roku nie tknąć fizyki w ogóle. Piotr Curie uważał, że w matematyce Maria jest lepsza od niego. Ona podziwiała pewność i dyscyplinę rozumowania. Zadziwiającą elastyczność, z jaką Piotr może zmieniać przedmiot badań. Bez śladu rozpaczy w głosie. Paryż, 5 listopada 1906 roku. Dawno na wykład nie oczekiwano z takim podnieceniem. Tłum na dziedzińcu Sorbony zebrał się już w południe, 1,5 godziny przed czasem. Ludzie stoją grupami. Dziennikarze, artyści, naukowcy, fotoreporterzy, studenci, arystokraci, zwykli gapie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Prognoza na jutro.
10: W czwartek zachmurzenie na ogół będzie małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie jutro możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 21 na północnym wschodzie, około 23. W centrum do 26 stopni Celsjusza na południu Polski.
11: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja Zabryciu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Żeby rozładować właśnie atmosferę, no mówię, witajcie kochani. No i naraz ludziom brakuje tego, żeby ktoś do nich powiedział.
3: Że uwierzyć, że polityk kochani, to też człowiek?
2: Tak? Myślę, że tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, no i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Seneszyn.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie. Na dobranoc. Kojąca muzyka w RMF Classic.

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Lato w podróży z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy na festiwal Chopin i jego Europa, weźmiemy pod lupę szkolne wyprawki i przekonamy się, co wspólnego mają instrumenty muzyczne z badaniem lekarskim.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie. To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Bo ja nie owijam w bawełnę, ja nikogo nie okłamuję, nie mam takiego powodu. Bo właśnie kiedy kłamiemy, kiedy się boimy? No ja już się niczego nie boję, zresztą chyba nigdy się nie bałam.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłą osobowością, działaczką społeczną, panią profesor, i przeinteligentną kobietą, panią Joanną Senyszyn.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Od razu poczuła spadek temperatury na plecach, chociaż teraz było lato i za dnia całkiem upalnie, a gwałciciel zaatakował Ewę późną jesienią. Tutaj zabezpieczono ślady włamania. Zamek otwarto wytrychem. Starzy technicy tłumaczyli, że włam był jedynie formalnością, bo drzwi były tak stare, że wystarczyło kopnąć, żeby odpuściły. Agresor nie musiał się przeciskać przez wąskie okna w piwnicy. Po prostu zszedł na dół i zaczekał na Ewę w domu, a kiedy wróciła, zaatakował. Elena dotarła do piwnicy przerobionej na mieszkanie. Wyciągnęła rękę i już miała zapukać, jednak w ostatniej chwili się powstrzymała. Drzwi były teraz metalowe, a klucz antywłamaniowy. Chociaż tyle, pomyślała. Zdecydowała, że wróci pomówić z Ewą za dnia. Pora nie była właściwa na budzenie starych demonów. Zawróciła do auta i ruszyła Wisłostradą do swojego mieszkania na Żoliborzu, ale po drodze dręczyła ją myśl, że ona także mieszka na parterze. Nie ma kota ani żadnych innych zwierzaków, jednak często wychodząc do pracy zostawia okno balkonowe otwarte, choćby po to, żeby przewietrzyć. Gdy rodzina zwracała jej na to uwagę, zawsze powtarzała, że nie trzyma w domu żadnych cennych rzeczy. Czasem żartowała, że mogłaby wcale nie zamykać drzwi, bo u niej nie ma czego kraść. Znała wszystkich sąsiadów, czyli ledwie 7, a większość to starsze, przemiłe osoby. Czy jednak przybyłyby jej na pomoc, gdyby ktoś chciał ją zgwałcić? To, że bardzo często śpi przy otwartych na oścież drzwiach balkonowych, też jej nigdy nie zajmowało. A w końcu na jej mikroskopijny tarasik można się wspiąć, przeskakując barierkę, jak do mieszkania Alicji. Lena ani razu nie sprawdzała wcześniej, czy ktoś na nią nie czatuje, zanim weszła do środka. Nigdy jeszcze nie bała się, kiedy otwierała drzwi wejściowe. Przeciwnie, towarzyszyło jej uczucie ulgi i błogiego poczucia bezpieczeństwa. Bo jeśli coś złego może spotkać samotną kobietę, to przecież w mieście, w opuszczonym parku albo lesie. Nie we własnym domu. Aż się wzdrygnęła, widząc pogrążone w ciemnościach wejście do klatki. Siedziała jeszcze jakiś czas w samochodzie i rozmyślała o tym, że takie samo podejście miały skrzywdzone kobiety. A on to wiedział i wykorzystał. Ich wiarę w to, że we własnym domu nic im nie grozi. Przychodząca wiadomość wyrwała ją z rozmyślań. Spojrzała na ekran i zdecydowała, że napisze do brata, jak tylko się wykąpie. Wzięła swoje rzeczy, zamknęła samochód i ruszyła do schodów. Domofon w jej klatce był sprawny, ale pewnie któryś ze staruszków znów nie trzasnął nim właściwie, bo drzwi były lekko uchylone. Lena pstryknęła w łącznik światła. Nie zadziałał. Westchnęła zrezygnowana, że jutro koniecznie musi napisać do administracji. Coś było nie tak z tą instalacją. Ostatnio żarówki w kółko się przepalały albo ktoś je kradł. Sąsiedzi nieustannie o tym plotkowali. Nagle coś ją tknęło i zobaczyła przesuwający się cień na półpiętrze. Niewiele myśląc, sięgnęła do kabury. Wyjęła pistolet. Wymierzyła na oślep i czekała, aż wzrok przyzwyczai się do ciemności. W tym czasie drugą ręką szukała w kieszeni podręcznej latarki. Postać się poruszyła. Lena była już pewna, że ktoś tam się czai.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.